Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, to zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy, mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

0: Jeszcze przed godziną szóstą Lumix, jego self-aware napędza nas do działania. W piątek, mamy piąteczek, tu RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj.
1: W końcu jest piątek, w końcu nadszedł ten dzień i my przy okazji od samego rana podrzucamy wam informacje, które możecie potem sobie opowiadać w pracy i możecie na przykład w pracy rzucić informację, że Edward Warchocki, pewnie kojarzycie robota, nie? Tego tak. Chodzi sam tam w różnych konfiguracjach. Ostatnio był w porcie marynarki wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. No niesamowite, Edward Warchocki.
0: Edward się ewidentnie zgubił, bo do tej pory był tylko w porcie USB.

0: Jeden z moich ulubionych numerów, jakie ostatnio pojawiły się na antenie RMF Max, to Tobi Romeo i jego Fly High, a za nami też kolejny odcinek serialu Miłość jest krótkowzroczna, czyli waszego ulubionego serialu. Posłuchajcie, jak to było wczoraj.
1: Pierwszy radiowy serial o miłości.
2: Miłość jest krótkowzroczna.
1: Nasi zakochani, Matt i Ines, wybrali się na romantyczną randkę. Chat GPT podpowiedział Mattowi, że kobietę najlepiej zabrać obejrzeć zachód słońca.
0: Kurde, a ty widzisz to słońce? Bo mi coś zasłania, chyba jest zamknęli, czy coś? Słońce się zamyka?
2: Matt, ale ty to wiesz, kiedy mnie zabrać na randkę. Przecież dzisiaj trzeba pomyśleć życzenie, bo będzie spadał rój Persefonów.
1: Rój Persefonów.
0: Persefony? Chyba iPhony. I dlaczego one spadają? Przecież jak ci taki Persefon spadnie, to ty masz po ekranie, dziewczyno,

0: przyjemnie o tej godzinie bujana z Edzio Sheeran, jego fotograf, jeszcze przed godziną 6 w RMF Max.
1: Podoba mi się Edzio w ogóle, fajnie to zabrzmiało. Jednocześnie, ekipa, teraz jest moment, żeby wszystkim pomóc ze śniadaniem, bo wiadomo, nie możemy tego za was zrobić, ale możemy wam bardzo pomóc, bo wiemy, że ogólnopolską potrawą poranną jest jajuwa. Tak. Wiadomo, z ilu jaj? Nie pytamy. Ale co można do jajecznicy dodać? To jest to poranne pytanie.
0: Taki wyjątkowy składnik. Aha. Co dodajecie do swojej jajecznicy? Dajcie nam znać na naszego messengera, na messengera RMF Max, nagrajcie najlepiej głosówkę. My chętnie posłuchamy i później to puścimy na antenie.
1: I się obliżemy przy okazji. Co dodajesz do swojej jajecznicy? To jest pytanie. Nagraj nam głosówkę. Zobacz, jak to się robi, zobacz, jakie to jest proste. Przede wszystkim potem się usłysz na antenie RMF Max. Niech cała Polska wie, co dodajesz do jajecznicy.

0: A od razu słychać, że jest piątek, że weekend. Axwell, Yvonne, Whatever Turns You On na 7 minut po godzinie 6 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Piotrek Świderski.
3: Od samego rana zaglądamy wam do talerza, sprawdzamy, co tam jecie do jajecznicy. Pytaliśmy was o to na Messengerze RMF Max. Patryk do nas napisał, że jajecznica to tylko i wyłącznie na masełku, boczek, cebula, no i sezon grzybowy to kurki. Czyli taka przy okazji jajecznica hydrauliczna, no bo kurki wiadomo, muszą być zakręcone.
0: Zakręcone. Tak jest.
3: I jeszcze mamy głosówkę od Miłosza. Miłosz, co ty dodajesz do jajówy?
4: Mi się zdarza do jajecznicy dodawać sierść kota.
0: W takim razie to chyba nie jajuwa, a kotuwa.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No i żona kociara, wiadomo, to musi być w domu obowiązkowo.

0: Dajemy wam najlepsze składniki do śniadania. Bardzo proszę, można sobie chleb smarować hitami. Robin Schulz i kawałek Better Times na 16 minut po godzinie 6. Dzień dobry!
1: A nasza najlepsza Iga Świątek wygrała turniej w Toronto, słuchajcie, Jezu, wielkie brawa!
0: W końcu jakieś zwycięstwo, brawo Iga! Ale jeżeli chodzi o piłkarzy, to Górnik Zabrze po remisie odpadł z walki o Ligę Europy, ale za to Raków, Jagiellonia zagrają w kolejnych rundach eliminacji Ligi Konferencji. No same sukcesy
1: dzisiaj. Ej, ale Lech też odniósł sukces. Aha. Dotarł na Wyspy Owcze w końcu.
0: No sukces!

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: Mamy cieplutko, mamy otwarte.

0: Boom! I pękło. Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Tak właśnie brzmi piątek.
1: I Piotrek Świderski.
2: A my właśnie przy piątku podrzucamy wam kolejne bardzo dobre wiadomości. Słuchajcie, premier poinformował wczoraj, że na okres powrotu z wakacji od 17 do 31 sierpnia zostanie przywrócona część programu CPN. To powinno obniżyć ceny paliw do około złotówki za litr.
0: No w końcu, no w końcu. To teraz w końcu będę mógł się poczuć bogatym na stacji. Podjadę sobie, zatankuję litr i wyrzucę dwie butelki kaucyjne do kosza.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale to czekaj, skoro na koniec sierpnia, to co z tymi, którzy wakacje mieli jeszcze w lipcu i wracali w lipcu?
2: A może chociaż jakiegoś hot doga dostaną w ramach rekompensaty.

0: Od rana łupiemy najlepiej. Moonlight i kawałek Alabama Ten. To jest 6:38 w RMF Max. Wstawać wszyscy.
1: A warto wiedzieć, że pracodawca, który nie wyznaczy dnia wolnego za jutrzejsze święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenie.
0: O matko, to straszne. I to jest jakaś kara? To jest jakaś grzywna?
1: Tak, nawet 60 tysięcy złotych.
0: Kurczę, kupa kasy. To jest strasznie dużo. Jak ten biedny szef potem ma pojechać z całą rodziną na tydzień w góry, no?
1: Ojej, ojej. Max.
2: Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
6: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
8: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Nie przegap w Biedronce. Do piątku. Tylko z aplikacją. Banany na wagę. 2,99 za kilogram. Limit 2 kilogramy na konto Moja Biedronka. A tylko w piątek. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. A napój energetyczny Red Bull 250 ml. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
2: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Ej, to jest właśnie piątek, to jest Florida, to jest Kesha, to jest 6:49.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Piotrek Świderski.
3: Właśnie mi się wyświetliło, że nowy Bond ma pojawić się w kinach, najwcześniej w 2028. No i fani serii zadają sobie teraz pytanie, kto go zagra, który aktor przejmie rolę agenta 007 po Danielu Craigu.
0: Ja proponuję Tomka ode mnie z mojej firmy, on mógłby zagrać agenta 007. On zawsze, zero zrobionych zadań, zero zadań zaplanowanych, 7 przerw w ciągu dnia.
3: Idealny kandydat.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: Rewelacyjna Dua Lipa na 4 minuty do godziny 7. Tu RMF Max, tu wstawaj, nie udawaj.
1: Warto być z nami, żeby być na bieżąco poinformowanym już za chwilę. Punktualnie o godzinie 7. Flash, sport i prognoza pogody. Specjalnie dla ciebie.
2: Mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
9: Nie wierzę!
10: 15 tysięcy złotych!
11: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz.
8: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
14: He's psycho.
13: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
15: Hello?
13: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Jest siódma, jest Flash w RMF Max, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy od informacji o porannych działaniach myśliwców NATO. Zestrzelono drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Jak informują łotewskie siły zbrojne, bezzałogowiec przedostał się na teren Łotwy w wyniku działań rosyjskich systemów walki elektromagnetycznej. Z kolei rosyjskie władze informują o ataku dronów na port Ust-Ługa nad Morzem Bałtyckim, główne centrum eksportu ropy naftowej. Finlandia tymczasem ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Dane 19 milionów obywateli Polski nie trafiły na sprzedaż. Tak uspokaja wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Służby monitorują cyberprzestrzeń i próbują ustalić, co stało się z wykradzionymi informacjami. Przypomnijmy, jedna z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej padła ofiarą ataku hakerskiego.
1: Wiadomo już, gdzie znajdowała się luka w zabezpieczeniach systemu. Została już usunięta, a teraz służby koncentrują się na ustaleniu, kto stoi za cyberatakiem.
2: Mamy jasny operacyjny cel. Złapać osoby, które to zrobiły i zabezpieczyć dane obywateli. I to się dzieje.
1: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jednocześnie trwa ustalanie, jakie dokładnie dane zostały wykradzione.
0: Tyle Michał Krasoń. I na zamknięcie jeszcze istotna wiadomość dla tankujących w Polsce. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. W poniedziałek stawka VAT na paliwa zostanie obniżona z 23 do 8%.
3: Powinno się to przełożyć mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
0: Mówi premier Donald Tusk, a za litr 95 trzeba dać teraz średnio 7,50 zł. Za olej napędowy zapłacimy 8,15 zł. I to wszystko na teraz. Czas na informacje ze świata sportu, a tam same dobre wieści. Zostańcie z nami. Sukces Iggy Świątek w Toronto otwiera poranne wydanie Flesza Sportowego. To pierwszy wygrany finał w tym sezonie, a tak polska tenisistka mówiła tuż po wygranej 6-2, 6-3 z Jeleną Rybakiną. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto zmaga się z niesprawiedliwymi osądami i nienawiścią. Po prostu idź dalej i rozwijaj się. Skup się na sobie. Wiesz, co jest dla ciebie najlepsze. Zawsze pamiętaj, co przed tobą i co może być możliwe. Piękne słowa Iggy Świątek, a na piłkarskim podwórku z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze, remis z Ferencvarosem 1-1 nie wystarczył. Jagiellonia Białystok natomiast w rewanżu z Rangers FC zremisowała 1-1. Wartości na termometrach, które obserwujemy już teraz na najnowszych modelach synoptycznych, będą nam dziś skutecznie przypominały, że klimatyzacja jest jednym z największych osiągnięć ludzkości. No cóż, 27 stopni, 28 nawet zobaczymy nad polskim morzem, 27 również w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie, tak do 28 nawet. I 30 zobaczymy już na zachodzie kraju, a jutro nawet do 35 stopni miejscami. No właściwie w całym kraju powyżej 30.
4: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: 3 minuty po godzinie 7:00 słyszeliśmy, że będą dzisiaj wysokie temperatury, ale też będą wysokie temperatury, ale jutro sklepy mogą być zamknięte. Nie wszystkie, ale warto zrobić zakupy wcześniej.
6: Także, żeby nie zabrakło wam kiełbasy z Kolima, zróbcie zakupy najlepiej przed pracą.
5: 3 minuty po 7:00, Jason Derulo gra, Filip Kliber,
6: Piotrek Świderski, siemano.
5: Siemano.

0: Dobudzamy wszystkich śmiochów. 8 minut po godzinie 7. Why Stars w RMF Max. Tu wstawaj, nie udawaj.
1: I Piotrek Świderski.
2: A skoro jest piątek, to my szukamy przy okazji na TikToku piosenek, które brzmią jak piątek, i znaleźliśmy na TikToku
0: coś rewelacyjnego.
2: Gumisie, które są w wersji chińskiej. Posłuchajcie.

0: I właśnie tak będą brzmiały, jakie zamówicie z AliExpress.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: A to już zna od nas, z kraju. Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata w RMF Max.
0: Powiedziałem Gibbs, ostatni dzień lata po chińsku. 7 po 9, 9 po 7.

0: O, w piątek wjeżdżamy na koniu. Alan Walker i Ava Max to kawałek Fate. To nowość u nas na antenie we Wstawaj, nie udawaj. Jest 17 minut po godzinie 7. No i wiadomo, jaki jest dzień tygodnia. Wiadomo.
1: No właśnie, o piątku można powiedzieć bardzo dużo dobrych
2: Piąteczek,
1: słów.
2: Piąteczek, piątunio, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie. Poniedziałek.
0: Ale też można się po prostu z tego piątku cieszyć.
1: I właśnie my to chcemy od was usłyszeć.
0: Nagraj nam, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia. Wejdź teraz sobie na Facebooka RMF Max. Tam masz ikonkę, żeby wejść w Messengera. Albo jeżeli już do nas kiedyś tę głosówkę wysyłałeś, to wiesz doskonale, jaka jest procedura. A jeżeli robisz to po raz pierwszy, to tym bardziej zobacz, jakie to jest proste. Wejdź na Messengera RMF Max. Nagraj nam, jaki jest dzień tygodnia. Pokaż, jak się cieszysz i wyślij do radia.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: 7:28 na zegarach, a to Rihanna i S&M w RMF Max.
1: Ale wy się cieszycie, że jest piątek.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber i Piotrek Świdelski.
3: No i właśnie.
4: Mamy to! Piąteczek!
1: Ale ona się cieszy, Iza jest naprawdę
0: piękna,
1: szalona
0: piękna
1: jest Iza.
0: No właśnie, wysyłacie nam głosówki na naszego maksowego messengera, pokazujecie cały czas, jak się cieszycie z piątku, ale też dostajemy takie głosówki jak ta od Magdy.
5: Piątek, gorący weekendu początek.
1: No Magda ewidentnie jeszcze jest w pracy i za bardzo nie może nagrywać głosówki, ale cieszy się na pewno, że jest piątek, jeszcze pewnie szef akurat jest obok. Wy cały czas, jak słyszycie, możecie nagrywać głosówki, cały czas bawimy się razem z wami. Nagrywajcie nam po prostu, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia i jak się z niego cieszycie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Jak słyszycie, każdy jest u nas na antenie mile widziany. Absolutnie. To śmiesznie powiedziałem.

0: Robimy wam rewelacyjny podkład przed weekendem. To Martin Garrix i Ed Sheeran na 22 minuty do godziny 8 w RMF Max.
1: Nagłówki w stylu antycyklon plus imię to są nasze ulubione nagłówki wszystkich w Polsce. I właśnie czytamy o czymś takim, ponieważ do Polski zmierza antycyklon Ralf. I ten Ralf przyniesie najpierw w sobotę, czyli jutro, 34 stopnie, a w niedzielę 36 stopni nawet, także trzymajcie się ciepło.
0: Ja jak myślę o tych upałach, które przyniesie nam ten cały Ralf, to już bardziej czekam na Rudolfa.

0: do kawy, do śniadania i w trasę na długi weekend. Filip George na 10 do 8 w RMF Max.
1: I Piotrek Świderski.
2: Jeden z moich ulubionych profili na mediach społecznościowych to jest pan Janusz Piechociński. Pan Janusz często dodaje takie ciekawostki, które możecie potem opowiedzieć na imprezie i pochwalić się swoją wiedzą.
0: Tak,
2: i
0: tak.
2: Taka ciekawostka została przez pana Janusza wrzucona. Ponad połowa badanych sięga po mięso lub wędliny kilka razy w tygodniu, a niemal co czwarty robi to codziennie.
0: No ale mam nadzieję, że z chlebem te wędliny, bo żeby tak się porządnie najeść.
1: Poranka w RMF Max.
2: Żeby mama była zadowolona. Kygo, take me back już teraz.

dzieckiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

of duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Trochę spokoju też się muzycznie przyda w ten piątek. Kłebo, Daria Zawiałów i Bubble Tea na 5 minut przed godziną 8.
1: My tu narzekaliśmy ostatnio na upały, a w Azji to dopiero mają grubo, słuchajcie. Temperatury powyżej 42 stopni, przy których, jak czytam, ziemniaki gotują się w ziemi.
0: Ziemniaki są już ugotowane w ziemi, tak? No to teraz jedno pytanie tylko. Jak tam się mierzy w takim razie czas do obiadu, no ludzie kochani? A jaka pogoda u nas? Czy ziemniaki się gotują w ziemi? Już za chwilę to wszystko o 8. Flash, sport i pogoda w RMF Max.
2: Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Dyskontowe Acid Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 zł za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Eurola wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
5: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Jest piątek, jest ósma, są Flash Sport, pogoda, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie, zapraszam. No i zaczynamy od raportu z dróg, konkretnie z ekspresowej dwójki w stolicy. Między węzłami Patriotów i Lubelska płonie ciężarówka, zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola. I pozostajemy na Mazowszu, ale przenosimy się na Krajową 50. Tam na odcinku Wyszogród-Sochaczew w pobliżu miejscowości Młodziszynek doszło do zdarzenia osobówki z ciężarówką. Droga jest zablokowana. A od tygodnia cierpią także ci, którzy zaplanowali sobie wakacje na Sycylii. Znów przełożono zamknięcie lotniska w Katanii. Do jutra, do drugiej w nocy port nie będzie funkcjonował normalnie. Loty są odwoływane, a to z powodu aktywności wulkanu Etna. Chcemy się dostać do Rzymu na lotnisku Fiumicino. Niestety nasz lot został odwołany. Docenilibyśmy, gdyby linie lotnicze bardziej nam pomagały, ale nie zagwarantowały nic w zamian. Tak mówią podróżujący z Katanii. To największy paraliż lotniska od 20 lat.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A teraz zmieniamy temat. Zanim o sporcie, jeszcze istotna wiadomość dla słuchaczy, którzy mieli w planach załatwić coś w urzędzie. Wielu pracowników odbierze dzisiaj dzień wolny za święto, które przypada w sobotę.
2: Między innymi w Toruniu, w Gdańsku, w Poznaniu, w Lublinie, w Częstochowie, w Białymstoku i we Wrocławiu nieczynne będą też urzędy mniejszych gmin, takich jak Śląskie Mysłowice, Małopolski Bożęcin, Kleszczów w województwie łódzkim i Prażmów na Mazowszu.
0: A to był Michał Dobrołowicz. Jeszcze IMGW ostrzega, dziś będzie upalnie, a w sobotę, czyli jutro, już nawet 35 stopni. Szczególnie na zachodzie kraju trzeba uważać. Ta temperatura będzie tam najwyższa. Więcej o pogodzie tuż po fleszu sportowym, na który zapraszamy już za moment. A tam oczywiście...
3: Sensational Świątek!
0: Iga Świątek znów pozamiatała. Za moment więcej szczegółów w tej sprawie, a tuż po sporcie oczywiście najnowsze wiadomości od naszych lokalnych speców od meteo. Pięknie. 100% skuteczność Igi Świątek w finale turnieju WTA 1000 w Toronto. Nasza tenisistka zgarnęła statuetkę. Jelena Rybakina pokonana w dwóch setach. 6-2, 6-3.
3: Sensational Świątek takes the title in Toronto.
0: I to 26. turniej wygrany przez naszą tenisistkę. A my z kortów przenosimy się teraz na Murawy, bo Jagiellonia Białystok zapewniła sobie awans do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. W rewanżu remis z Rangers FC 1-1. No ale powodów do radości za to nie ma. Górnik Zabrze, w tym przypadku remis 1-1 z Ferencvarosem, oznacza koniec gry w Lidze Europy. Mamy nadzieję, że jesteście odpowiednio zabezpieczeni, że wiatraki kupione, że klimatyzacja zamontowana, bo naprawdę na termometrach w ten weekend będzie sporo. Tak dziś już 30 stopni na zachodzie Polski, a to jest temperatura w cieniu, w słońcu, którego na pewno dziś nie zabraknie, w całym kraju będzie jeszcze więcej. 27-28 stopni to temperatura dla południa i południowego wschodu Polski. Na północy nawet, nad morzem 27-28 kresek. No wow. A jutro 35.
1: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
4: Dziś jest piątek. Jedziemy.
5: No to jedziemy dalej, 4 minuty po godzinie 8, tu RMF Max, to wstawaj, nie udawaj.
6: No, to jedziemy. To jest Filip Kliber, dzień dobry.
5: To jest Piotrek Świderski, siemanko.
6: A to był Norbert, który nam nagrał głosówkę z tego, jak bardzo się cieszy, że jest piątek. Także wow, Norbert, mamy nadzieję, że taki będzie cały weekend.
5: Prr, szalony.

0: Dla tych, którzy zastanawiali się, jak brzmi piątek. Właśnie tak, 10 po 8.
1: I Piotrek Świderski.
2: Wiemy już, gdzie odbędzie się majowy finał Eurowizji 2027. Pierwszy raz w historii organizacja tego konkursu przypadnie Bułgarii, a miastem będzie Burgas.
0: A akurat na Bułgarii znają się na śpiewaniu.
2: Tak?
0: Szczególnie na Złotych Piaskach z karaoke o 24.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Także szykuje się fajny konkurs. Może się sam zapiszę w sumie. Fuka i Liwka to projekt Enklawa, czyli chcę więcej, 10 minut po godzinie 8. U nas bez żadnego fałszu. I obiecuję, ja nie będę śpiewać.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 8:18.
1: Shakira, Berna Boy, Daj Daj. Uwielbiamy grać ten numer. Cały czas nam się przypomina mundial, na którym nie byliśmy. No ale nie o tym przecież.
2: No cóż.
1: Tak, nie, no tak było, no tak było.
2: Teraz będziemy się chwalić, nie będziemy się smucić. Polska, słuchajcie, ma już prawie 2000 km autostrad, ale to jeszcze nie koniec. Wyznaczyli sobie ambitny cel, że jeszcze do skończenia mają 150 km, a jak dodatkowo rozbudują A2 i A50, to ten cel właśnie uda im się osiągnąć.
1: No niby tak, ale ja jeszcze czuję to, że będzie tak jak to w Polsce jest, nie? Czyli teraz trzeba będzie wprowadzić ograniczenie na autostradzie do budowy 10 km, nie na godzinę, na miesiąc.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I po reklamie.

0: Jak gofy z bitą śmietaną.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: I imagine about summer.

Wiadomo, że najlepszy dzień tygodnia to jest piątek, bo piątek to jest tygodnia początek i zaczyna się sobota. I lepszy jest piątek, bo już się kończy weekend, zaczyna się weekend.

0: Uwaga, teraz się skupcie, bo Ed Sheeran rzuca zaklęcie na dobry weekend. Ed, dawaj, jedziesz. Azizam, 31 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Piotrek Świderski.
3: A teraz pora na nasze pytanie o śniadanie. Codziennie rano zastanawiamy się i chcemy wiedzieć, co Polacy, rodacy jedzą na śniadanie. I dzisiaj z nami na antenie jest już Mesaja, którego akurat złapaliśmy na wakacjach w Grecji. No to opowiadaj, stary, co tam dobrego się je na śniadanie?
4: Greckie śniadanie, without kiełbaski. Sałatkę grecką, jajeczko, feta, świeże pomidory, świeże ogórki. Tutaj naprawdę owoce, warzywa są top.
0: No wiadomo, no w sumie co można było jeść w Grecji, no jak nie sałatkę grecką. Dobra, opowiadaj w takim razie, jak to jest z temperaturami. Tam jest ciepło, nie ciepło, zimno?
4: No jest 30 parę stopni, jest pełna lampa od rana do nocy. Ja jestem bardzo ciepłolubny, więc czuję się tutaj jak ryba w wodzie.
0: No wiadomo, lampa jak w Grecji. Dobra, ale jeszcze masz chwilę, żeby zapowiedzieć swój numer. Dawaj.
4: No to siemanko wszystkim słuchaczom. Życzę wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom RMF Max. Przed wami utwór każdego dnia by Mesaja, czyli ja.

0: Przy piątku ten numer brzmi jeszcze lepiej. Shimza, jego Fire Fire na 20 minut do godziny 9 w RMF Max.
1: Tylko twarda waluta. W Polsce, jak się okazuje, gotówka ma się bardzo dobrze. Według najnowszego raportu NBP trzymamy pieniądze w papierze, w tak zwanej skarpecie, przy okazji jeszcze, i to jest ponad 450 miliardów złotych. Tyle mamy w gotówce. No,
0: no tak, a jak trzeba pożyczyć dychę do jutra, to nagle wszyscy mają tylko na koncie.
1: O, tak, blikiem, nie? Blikiem.
2: Reklama. Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: spokojnie, tak jak Somewhere też można odpalać Weekend. Jego nowy single My Body Isn't Ready na 10 minut do godziny 9 w RMF Max.
1: Człowieku, jest długi weekend, potrzebujesz pieniędzy? No to jest RMF Max i jest od nas hajs, bo u nas można wygrać naprawdę konkretne
0: nawet
1: siano.
0: Nawet 15 tysięcy złotych. Taka kasa czeka na ciebie. Wystarczy, że tylko wyślesz se SMS-a.
1: No chłopie, wyślij se SMS-a. No wyślij se Max na 7327, zapłacisz se za niego 3,69, a grasz o 15 tysięcy złotych. No
0: i
1: chłopie,
0: tyle,
1: no.
0: I tyle. Chyba, że ci wygodniej, no to wbijaj na rmfmax.pl i tam też możesz ogarnąć zgłoszenie.
1: A wygraj se pieniądze na długi weekend, a dlaczego nie?

0: Takich klasyków przy piątku zabraknąć również nie może. 4 minuty zostało do godziny 9. Wysłuchacie Poranka Wstawaj Nie Udawaj. Tu RMF Max, a to David Guetta i Kid Cudi.
1: A czego jeszcze nie może zabraknąć? Najważniejszych informacji. Koniecznie zostańcie, żeby ich posłuchać. Za chwilę też dorzucamy aktualną prognozę pogody. Max.
2: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: Na zegarach już 9:00 w RMF Max. Czas na flash. Łukasz Majewski, zapraszam. Potężny pożar, który wczoraj wybuchł na przedmieściach chorwackiego miasta Omisz, dotarł już do centrum. To popularny kierunek turystyczny w środkowej Dalmacji, który znajduje się 25 km od Splitu. Z zagrożonych terenów ewakuowano mieszkańców i turystów. Co najmniej 10 osób zostało rannych. Inspekcja sanitarna wzięła pod lupę szpitalne posiłki. Skontrolowano ponad 1000 jadłospisów dla pacjentów. Z powodu nieprawidłowości nałożono 22 grzywny.
5: Zastrzeżenia sanepidu dotyczyły się 70 na tych ponad 1000 skontrolowanych jadłospisów. Główne nieprawidłowości to przeterminowane produkty, nadmiar soli, zbyt mała ilość warzyw w szpitalnej diecie, ale też to, że między posiłkami były zbyt długie przerwy, na przykład między kolacją a śniadaniem aż 14 godzin, a to według ekspertów za długo.
4: A o szczegółach informował Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max.
4: Tegoroczne obchody wypadającego jutro Święta Wojska Polskiego potrwają cały weekend. W planach są między innymi uroczystości państwowe, apele pamięci w miejscach ważnych dla historii polskiego wojska. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie defilada wojskowa w Warszawie i parada morska w Gdyni w sobotę. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia bitwę warszawską z 1920 roku. Brak jednego słowa w ustawie uniemożliwia Krakowowi pobieranie opłaty turystycznej. Przez brak frazy lub w przepisach miasto nie może wprowadzić takiego rozwiązania. Jak podkreśla Maciej Fijak z Akcji dla Krakowa, to oznacza utratę dużych środków, które mogłyby zasilić budżet stolicy Małopolski.
6: Kraków na opłacie turystycznej mógłby według naszych szacunków w najbardziej optymistycznej wersji zarobić 220 milionów złotych rocznie. Oczywiście to jest wersja optymistyczna. Obliczyliśmy to w ten sposób, że sprawdziliśmy, ile turystów nocowało w Krakowie w zeszłym roku.
4: Wyjaśniał Maciej Fijak z Akcji dla Krakowa.
3: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Dziś Polska pod wpływem rozległego wyżu, dlatego w całym kraju dużo słońca i bez opadów. Na Pomorzu i Warmii od 25 do 27 stopni. Na Mazowszu i w centrum kraju też do 27 kresek. Na zachodzie zrobi się najcieplej, tam od 29 do 31 stopni. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej możliwy jest nawet upał. Na południu maksymalnie 27 stopni. Na Podhalu nieco chłodniej. Wiatr raczej słaby, na zachodzie i północy chwilami umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
8: Kupcie dzisiaj wiatrak. Podziękujecie nam po weekendzie. Kupcie dzisiaj wiatrak.
9: I kiełbasę obowiązkowo, bo wieczorem w sklepie już może nie być.
8: Wiadomo, a długi weekend się dzisiaj dla niektórych rozpoczyna. Ale nieważne, czy jesteś w pracy, czy na długim weekendzie, zostań z RMF Max. My dziękujemy. Filip Kliber.
9: Piotrek Świderski, cześć.
8: Siema.

0: przyjemnie w drodze na urlop, mam nadzieję. Moving to the sun, chwilę po dziewiątej. Wy słuchacie RMF Max i znacie to uczucie, kiedy jedziecie i nagle zobaczycie stado sarenek na polu? To niech właśnie taki będzie ten piątek. Uśmiechnięty od ucha do ucha. Karin Cińska, cześć! Słuchacie Lata na Maxa. Sean Paul, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
8: Nie widzę żadnych słabych stron.
7: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: I po reklamie.
11: Jak pełna odkrętka.
12: Jak długi dzień pełen słońca.
11: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
13: RMF Max. Lato na

0: Piątek.
1: Chwila po dziewiątej.
0: Czyli doskonały moment na to, żeby wyjeżdżać nad polskie morze albo w góry, albo dojeżdżać nad polskie morze i w góry. Między innymi z Eldorado od Sana Hidari zawiało na antenie RMF Max. Zerkam, sprawdzam na ten moment S3 koło Szczecina. No prawie miodzio, bo na wysokości Chlebowa jednak troszeczkę postoicie. Koło Mielna tylko 7 minut, ale umówmy się, o tej porze tam to praktycznie standard. Ale zerkamy również na południe kraju, okolice Zakopanego, ulica Nowotarska i Chramcówki. Jeżeli możecie, to raczej omijajcie. No i uważajcie na wysokości Szaflar, bo tam też troszeczkę dzisiaj chwilę postoicie. Generalnie tragedii nie ma, ale jeżeli właśnie wyjedziecie i widzicie coś, czego w żadnej aplikacji jeszcze nie widać, no to dajcie znać innym. Od tego jesteśmy. Messenger RMF Max albo 3001. Pomóżmy sobie wzajemnie. Również w trasie, jeżeli stoicie, na uspokojenie nerwów. Takie hity na maksa. To Michiko. Już teraz.

0: i w przód, i w tył, i z obrotu, i jeszcze podskok. A ty jak będziesz się cieszyć, kiedy zgarniesz 15 tysięcy złotych w RMF Max? Wiecie, że to możliwe. To może być wasz dzień. Pod warunkiem, że odważycie się, uwierzycie w siebie i wyślecie tego SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 369, bo ja was na maksa wierzę. Dlatego każdy wysłany SMS z hasłem Max pod 7327 mnożę w tym momencie 650 razy, żeby ci jeszcze łatwiej było zgarnąć dzisiaj kokosa, w którym mamy nawet 15 tysięcy złotych. Taka kasa dzisiaj do zgarnięcia w naszej zabawie Casa de Palma, więc trząś tym telefonem szybciutko i wchodź do gry z hasłem Max pod 7327. 15 koła czeka.
1: Reklama. Trzeba popatrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Teraz jeszcze więcej okazji na letnie przyjemności. Zgarnij voucher 50 zł w Biedronce. W czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 50 zł. Wykorzystasz go od 17 do 19 sierpnia przy zakupach za minimum 249 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że Charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
10: I po reklamie.
11: Jak długi dzień pełen słońca.
12: Jak impreza na plaży.
13: Jak noc w namiocie.
14: Tak brzmi lato. Na maksa.
15: RMF Max. Lato na maksa.
16: Lato na maksa!
17: Dziś Polska pod wpływem rozległego wyżu, dlatego w całym kraju dużo słońca i bez opadów. Na Pomorzu i Warmii od 25 do 27 stopni. Na Mazowszu i w centrum kraju też do 27 kresek. Na zachodzie zrobi się najcieplej, tam od 29 do 31 stopni. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej możliwy jest nawet upał. Na południu maksymalnie 27 stopni. Na Podhalu nieco chłodniej. Wiatr raczej słaby, na zachodzie i północy chwilami umiarkowany.

0: spójrzcie na tą swoją drugą połówkę. Spróbujcie jej ten ostatni wers zaśpiewać. Mnie wzrusza tak jak ty. To Wiktor Dedua, Tam słońce, gdzie my, jeszcze chwilę przed 10 na antenie RMF Max. Za nami kolejna zarwana noc z Igą Świątek. Finał w Toronto z Jeleną Rybakiną zaczął się po pierwszej w nocy, więc ja totalnie rozumiem, że nawet przy urlopie, to nawet jak człowiek chce, to czasami może mu się po prostu przysnąć, więc uwaga! Jeżeli dopiero otworzyliście oczy, jesteście turbo wyspani, ale nie macie zielonego pojęcia, jak skończył się ten mecz, proszę bardzo, chwilę dla was.
1: Sensational Świątek takes the title in Toronto.
2: Thank you guys for this amazing time in Toronto and I'm so happy to hold this one right now. Let's go!
3: To jest nowość RMF Max.
0: Iga Świątek wygrywa finał w Toronto, a my mamy dla was jeszcze garść najświeższych informacji, również tych z pogody. Już za chwilę w najnowszym fleszu. Tymczasem, no tej nowości przed 10 nie mogliśmy sobie odmówić. To nowy Armin van Buuren.

0: Mega,
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: Leżenie nad rzeką.
14: Jak prawdziwy spontan.
15: Jak 2 tygodnie urlopu.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Przedpołudnie przynosi pogodną aurę niemal w całym kraju nad Bałtykiem. Na Pomorzu i Warmii niebo będzie bezchmurne lub tylko lekko zachmurzone. Temperatura sięgnie do 26 stopni. W Wielkopolsce i na Kujawach nawet 29 kresek. Na Mazowszu podobnie. Natomiast na zachodzie Polski temperatura może wzrosnąć do 30. Na Śląsku i w Małopolsce 26-27 stopni. Opadów raczej nie przewidujemy. Wiatr pozostanie słaby. Na wschodzie i południowym wschodzie również dużo słońca.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Gdzieś tam widzę słuchacza, który poczuł morską bryzę na swojej twarzy i tą słuchaczkę, która właśnie sięgnęła po oscypka. Takie mamy. Lato na maksa. Kerry Incińska. Cześć panowie.

specjalnie dla Was. Prosto z folderku. Hity na maksa, przy których można odpłynąć i na chwilę zapomnieć o całym świecie. To Swedish House Mafia z Licky Lee w RMF Max. Ale są też takie hity na maksa, które nie pozostawiają nam wyboru. Jak się je słyszy, to po prostu się wstaje i zaczyna się śpiewać. Nie wierzycie? No to zobaczcie, co się wydarzy za 3, 2, 1 i rozejrzyjcie się dookoła. Superstar, specjalnie dla Was.

0: Za każdym razem, kiedy słyszę 12 to 12 od Sombra na antenie RMF Max, wyobrażam sobie was, jak wchodzicie ostatni dzień do pracy, tak skopa te drzwi. Czasami to jest moment, taka wiecie, intuicja, czujka, coś tak smyrnie za tym uchem, że to może właśnie dzisiaj 15 tysięcy złotych poleci w moją stronę. Znacie to uczucie? Ja wiem, że je macie. Tam w środku się dzieje. No to jeżeli czujecie, no to wchodźcie do gry, nie czekajcie za długo. Z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 i pomóżcie trochę temu szczęściu, żeby ono dzisiaj jednak wylądowało na waszym koncie, dobra? A nie na koncie kogoś innego. Hasło MAX pod 7327 wysyłacie, a ja w ciągu najbliższych 10 minut mnożę je jeszcze 570 razy. Deal? No to wysyłaj. Hasło MAX pod 7327. 15 tysięcy złotych czeka.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Znowu niespodzianka?
9: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.
3: Jak najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
4: Jak wygrała we flanki.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa.

Czy to już oficjalnie hit wakacji, który zostanie z nami na najbliższe miesiące? Oby tak. Self-Aware przed chwilą w RMF Max. Nad polskim morzem, nad jeziorami, czy też w górskich klimatach, no obowiązują niestety przepisy i zasady, których musimy przestrzegać. Na przykład opalanie topless można uznać za taki nieobyczajny wybryk, za który grozi nam nawet do 500 mandatu, więc warto o tym pamiętać, ale my wiemy. Wiemy, że jeśli wylądujecie w chałupach przy plaży numer 34, w rowach między wejściem 10 a 12, w Dębkach w okolicach 20 i w Lubiatowie na odcinku 4 i 5, to nikt wam żadnych mandatów liczył nie będzie. Co najwyżej pieki.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Ale to pięknie wleciało. Armin van Buuren ma swoją nowość w tym tygodniu na liście Hot Bands. Śpiewa Sasha Everlasting. Czeka też na wasze głosy i wyższą pozycję, być może jedynkę. Jeszcze w tym tygodniu sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowi. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Jak rozgrzana łąka.
19: Jak ognisko na działce.
18: Jak wypad na wodę.
20: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
2: Przedpołudnie przynosi pogodną aurę niemal w całym kraju nad Bałtykiem. Na Pomorzu i Warmii niebo będzie bezchmurne lub tylko lekko zachmurzone. Temperatura sięgnie do 26 stopni. W Wielkopolsce i na Kujawach nawet 29 kresek. Na Mazowszu podobnie. Natomiast na zachodzie Polski temperatura może wzrosnąć do 30. Na Śląsku i w Małopolsce 26-27 stopni. Opadów raczej nie przewidujemy. Wiatr pozostanie słaby. Na wschodzie i południowym wschodzie również dużo słońca.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

Ej, czy tylko ja za każdym razem, kiedy słyszę Angels od Morandi w RMF Max, to mam przed oczami cały teledysk? Powiem szczerze, że to był tydzień dopiero w pogodzie w Polsce. Półwysep cieszył się pięknym słońcem, pomimo tego, że miejscami tam trochę jednak powiało. Okolice Mazur i Podlasia miały dosłownie wszystkie pory roku, więc jeśli jeszcze jakimś cudem w tę stronę nie wyjechaliście, to na wszelki wypadek ten jeden sweter i trochę dłuższe dresy warto dopakować. A jak będzie dzisiaj? To sprawdzimy już dla Was specjalnie, punktualnie o 11 w najnowszym Fleszu, więc koniecznie zostańcie z nami i dajcie głośniej. To Robin Schulz.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
0: A jak lemoniadę?
1: My też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
0: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: W Leroy wałkujemy temat far. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: I po reklamie.
18: Na rower.
19: Na koncert.
20: Na spacer.
21: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
22: RMF Max. Lato na maksa.
23: Lato na maksa!
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
25: W ciągu dnia utrzyma się słoneczna i sucha aura na Pomorzu, Warmii i Mazurach, maksymalnie do 27 stopni, choć nad samym morzem. Temperatura może być nieco niższa. W centrum i na wschodzie kraju termometry pokażą od 26 do 28 stopni. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie podobnie. Najcieplej na zachodzie w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, miejscami do 31 stopni. Niebo pozostanie niemal bezchmurne, a wiatr będzie słaby i tylko chwilami umiarkowany.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Po 11 prosimy Was o to, żebyście w tym momencie zrobili wielki hałas dla tych wszystkich, którzy muszą pracować, kiedy Wy macie wakacje. Karin Cińska, cześć ponownie. Słuchacie Lata na

0: Aj, ja też tak mówię, kiedy patrzę na konto po wakacjach, ale wy wcale nie musicie. Wy możecie dzisiaj jednym SMS-em z hasłem MAX pod 7327 zgarnąć, kto wie, może już 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma i już konto od razu weselsze, spokojniejsze, a my jacy zadowoleni. Pozwólcie sobie na taką przyjemność, na 15 tysięcy złotych z hasłem MAX pod 7327, w szczególności, że teraz. Ty wysyłasz SMS-a z hasłem MAX, a ja go mnożę 600 razy. Dużo większa szansa na zgarnięcie 15 koła. Ja bym nie czekała. Hasło MAX pod 7327.
1: MAX.
0: Kasa czeka. Wbijaj szybciutko.
2: Reklama. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje.

0: miesiące.
1: Nie widzę żadnych słabych stron.
0: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów sero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi. Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Czeka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Na słowo.
3: Na metę.
4: Kamperem.
5: Bez granic.
6: Na lody.
7: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Lato na maksa.
10: Lato na maksa.

0: wierzę, że nie zaczęliście nucić pod nosem. Takie mamy dla was hity na maksa. A jeśli tak zastanawiacie się, czy by tak spontanicznie, może na weekend do Zakopanego, no to mamy dla was informacje z pierwszej ręki.
1: Naprawdę są tłumy, także im wcześniej się wybierze na jakąś wycieczkę, wyjazd, tym lepiej.
2: Na szlakach jest człowiek człowieka łokciem trąca. Nawet na taką sarnią skałę, to też tam pod koniec trzeba w kolejce się przepychać.
3: Wszędzie, gdzie chcemy wejść na popularne szlaki, no to trzeba poczekać godzinę, półtorej.
0: To może tak, kierunek Czantoria, kino plenerowe, leżaki, pa, nawet pod górę włazić nie musicie, bo kolejka jest i jeździ i na nią mamy dla was bilety. Szukajcie szczegółów na rmfmax.pl.

0: Ma w sobie to coś, ta White. 2115 na antenie RMF Max. Jeśli tęsknicie za swoimi wakacjami za granicą, kiedy było tak słonecznie i upalnie, to spokojnie, najbliższy weekend totalnie będzie wasz. Ale o tym wszystkim już za chwilę w najnowszej prognozie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327 koszt 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Dyskontowe Asif Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: i po reklamie.
1: Należaku!
2: Całą paczką!
1: Na luzie!
0: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
3: RMF Max! Lato na maksa!
1: Lato na maksa!
4: If you love me, let me hear you.
2: W ciągu dnia utrzyma się słoneczna i sucha aura na Pomorzu, Warmii i Mazurach, maksymalnie do 27 stopni, choć nad samym morzem. Temperatura może być nieco niższa. W centrum i na wschodzie kraju termometry pokażą od 26 do 28 stopni. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie podobnie. Najcieplej na zachodzie, w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku, miejscami do 31 stopni. Niebo pozostanie niemal bezchmurne, a wiatr będzie słaby i tylko chwilami umiarkowany.
0: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

powyłączać maile, wyłączyć dzwonki w telefonie. It's piątek przecież i bounce w RMF Max również jeszcze chwilę przed 12. Tak czytam, że co roku włoskie miasto Trento wsadza do klatki i zanurza w zimnej wodzie polityków z najgłupszą decyzją roku. I zanim wszyscy pomyślimy to samo, to powiem wam, że my w Polsce mamy taki potencjał, że jedna klatka może nawet nie wystarczyć. Więcej najnowszych informacji z kraju i ze świata już za chwilę w najnowszym Flashu. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

0: 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pogodne popołudnie czeka mieszkańców praktycznie całej Polski. Na Pomorzu i północnym wschodzie około 25-27 stopni. W centrum i na Mazowszu do 28 kresek. W Wielkopolsce, Kujawach i na Opolszczyźnie zrobi się cieplej, bo nawet 29 stopni w cieniu. Najgoręcej na zachodzie, gdzie lokalnie temperatura przekroczy 30 stopni. Na Śląsku i w Małopolsce do 27 stopni. Maksymalnie w górach nieco chłodniej. Deszczu nie będzie, a warunki pozostaną przez cały dzień stabilne.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Chwila po 12, a jeżeli wy zdążyliście już zobaczyć do tej pory 14 różnych miejsc, przedeptać przynajmniej 10 tysięcy kroków i jeszcze odwiedzić 4 knajpy, to teraz ta chwila relaksu. Dosłownie 3 minutki specjalnie dla was. Odpoczynek ważna rzecz na wakacjach też. Karin Cińska, słuchacie Lata na Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: świetnie się z nim leci. Na drodze z pracy do weekendu. Oskar Cyms i Bez końca to nowość w RMF Max, ale teraz zróbmy na moment to, o czym była ta piosenka. Przecież to było o zaglądaniu głęboko do serca. A tam siedzi sobie taki zrelaksowany człowiek pod palemką. Ma swoje plany, ma marzenia i to wszystko ma na wyciągnięcie ręki. No wystarczy tylko chwycić za telefon i wysłać hasło MAX w SMS-ie na numer 7327. 3,69 zł kosztuje SMS 1, a od teraz każdego pomnożymy 590 razy. Zatem kij w szprychy, wstrzymajcie konie, chwytajcie za telefon. 590 razy, ale tylko przez najbliższe 10 minut. 7327. SMS o treści MAX. Zlokalizuj telefon i wysyłaj szybko. 15 tysięcy złotych jest do zgarnięcia jeszcze tego popołudnia. RMS MAX.
1: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój.

0: łazienka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Festiwalowe lato w pełni. Ciągnie nas na koncerty, a ciekawe, dokąd ciągnie te trzy jeżozwierzę, które są na Gigancie, na Mazowszu. Jeden już odnaleziony, dwa jeszcze nie są zlokalizowane. No, generalnie ja tylko podpowiem, słuchajcie, jeżozwierz to nie jest taki zwykły jeż. To jest ten jeż, który wygląda tak, jakby miał przednią część kolcy tak uczesaną jak włosy na pomadę. I wszystkie te kłujące elementy skupiają się jednak na tylnej części jego ciała. Jak go zobaczycie, nie traćcie z oczu, ale obserwujcie z wyłącznie bezpiecznej odległości i oczywiście dajcie znać służbom, gdzie go zlokalizowaliście, ale co najważniejsze, zrozumcie zwierzę. Zrozumcie zwierzę, całe życie na szpilkach, też by człowiek miał w końcu dojść i chciał się gdzieś urwać.

0: stronę słońca, to Hurzel i Moving to the Sun w RMF Max. No i faktycznie tak ma wyglądać nasz weekend. Słońca ma nie zabraknąć w całej Polsce. Szczegóły oczywiście dla naszej okolicy już za moment. Ja tylko podkreślę, że cały czas będą też latać gwiazdy na niebie, więc życzenia też będą do spełnienia.
1: Reklama. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
6: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.
8: Jak długi dzień pełen słońca.
9: Jak wypad nad wodę.
10: Jak ognisko na działce.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: Popołudnie będzie bardzo słoneczne i ciepłe na zachodzie kraju, szczególnie w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku. Termometry pokażą nawet 31 stopni. W Wielkopolsce i na Opolszczyźnie około 29 kresek, a w centrum od 27 do 28. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu 27 stopni. Na Pomorzu i Warmii nieco chłodniej, bo 26 stopni. Nad morzem odczujemy też nieco silniejszy wiatr. Wieczorem nadal pogodnie i bez opadów. W nocy temperatura oczywiście zacznie szybko spadać.
15: RMF Max.
16: RMF Max.
15: RMF Max.

obejmuje noce w RMF Max. No, to teraz w tę nieco mroczną sytuację wprowadzamy trochę jasności, bo dzisiaj mamy Dzień Energetyka. Nie chodzi o napój, chodzi o zawód oczywiście. I w związku z tym mam do Was pytanie. Do zgarnięcia letni zestaw gadżetów od RMF Max, ale pytanko jest przewrotne, bo na pewno na koniec roboczego tygodnia, albo nawet na koniec wakacji, jest taka osoba w Waszym towarzystwie, której energetyk mógłby odłączyć prąd na 24 godziny. Komu i dlaczego? Ja od razu widzę człowieka, z którym dzisiaj jechałam autobusem i rozmawiał cały czas na głośno mówiącym. No przydałoby mu się wyłączyć na chwilę. Albo osobie, która pisze w mailu pilne, bez żadnego powodu. Dajcie znać, jak to wygląda u Was w głosówkach na Messengerze RMF Max. Do zgarnięcia zestaw letnich gadżetów.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Zapraszam do mnie, w sobotę będę robił jagodzianki, staniecie za free.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 17 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w BB.

0: świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
1: Po swojemu.
2: Na spontanie.
1: Na luzie.
3: Zawsze.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Druga połowa dnia nadal pod znakiem słońca i wysokich temperatur. Najcieplej na zachodzie, miejscami około 30 stopni, a na pozostałym obszarze kraju przeważnie od 25 do 28. Na południu od Opolszczyzny przez Śląsk po Małopolskę do 29 kresek. Północ pozostanie nieco chłodniejsza, ale również pogodna. Wieczorem niebo będzie niemal bezchmurne, w nocy temperatura spadnie, szczególnie w kotlinach i na terenach podgórskich. Jutro czeka nas jeszcze cieplejszy dzień.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: To może być świetny moment na ostatnią kawkę w pracy. Bo już tych późniejszych popołudniowych po wyjściu z pracy, czyli weekendowych, to nie ma co liczyć. Ania Wojtkowiak, witajcie do 17 razem z Wami za momencik Dub Dogs, a na start... Producent, który bujał niesamowicie amerykańskimi juwenaliami, a teraz nam ładuje baterie. Moonlight i Fordo.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Swedish House Mafia i Lucky Lee w RMF Max. W sklepach pojawiły się już pierwsze zeszyty i piórniki, więc nie będziemy udawać, że żyjemy w kosmosie. Natomiast może się okazać, że ktoś absolutnie trafił w dziesiątkę, rozpoczynając naukę w technikum. Po jakim technikum są najwyższe zarobki? O tym zaraz. A najwięcej to na pewno dzisiaj można zarobić w RMF Max. 15 tysięcy złotych nawet. Tego popołudnia. Ostatni moment, żeby wejść do gry w rundzie bonusowej, startuje teraz. 10 minut i 490 razy. Mnożymy każde zgłoszenie, czyli hasło Max wysłane na numer 7327 za 3,69 złotym. Nie ma na co czekać. Tego popołudnia zbijamy kokosy w radiu. 15 koła może być twoje na rmfmax.pl. Znajdziecie szczegóły i losy także.

0: Diego Gibbs for Money. Ostatni dzień lata w RMF Max. Ja wcale nie odliczam do końca wakacji, tylko po prostu znalazłam ciekawego newsa o tym, po jakim technikum można się spodziewać najwyższych zarobków. Programowanie aplikacji mobilnych to jest zawód przyszłości. Do tego bezpieczeństwo cyfrowe czy technik elektromobilności, czyli mechanik samochodów elektrycznych. Mechanik samochodów elektrycznych. Takich będziemy potrzebować specjalistów na rynku. Chociaż w tej sprawie nagrała się też Klaudia.
1: Energetyk mógłby wyłączyć prąd mojemu narzeczonemu, przynajmniej by nie miał jak naładować auta i siedziałby w domu.
0: Z miłości to wszystko. W dniu energetyka w kalendarzu pytam Was dzisiaj, komu na 24 godziny energetyk mógłby odłączyć prąd i dlaczego. Klaudia zgarnia już swój zestaw wakacyjnych gadżetów od RMF Max. Nagrywajcie głosówki na naszym Messengerze.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Lecimy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Druga połowa dnia nadal pod znakiem słońca i wysokich temperatur. Najcieplej na zachodzie, miejscami około 30 stopni, a na pozostałym obszarze kraju przeważnie od 25 do 28. Na południu od Opolszczyzny przez Śląsk po Małopolskę do 29 kresek. Północ pozostanie nieco chłodniejsza, ale również pogodna. Wieczorem niebo będzie niemal bezchmurne, w nocy temperatura spadnie, szczególnie w kotlinach i na terenach podgórskich. Jutro czeka nas jeszcze cieplejszy dzień.
1: RMF Max.

Francis Deems, Sobel, kochasz w RMF Max. Sobel wypuszcza nowy album jeszcze w tym roku i od kilku dni oczywiście zaczął go bardzo intensywnie zapowiadać. Można zajrzeć też na jego YouTube'a. Dzisiaj stream trwa 24 godziny i tam na pewno będą się pojawiać różnego rodzaju niespodzianki. A tymczasem my odliczamy do godziny 15:00. Alex Warren już teraz w RMF Max. Weekend na horyzoncie.

0: reklama.
1: RTV EUR AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV EUR AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Vivobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999 aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na wypad!
3: Na wyjazd!
2: Na słońce!
4: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
5: RMF Max. Lato na maksa!
6: Lato na maksa!
7: Iga Świątek nie dała żadnych szans Jelenie Rybakinie, która ugrała łącznie 5 gemów. Polska tenisistka została mistrzynią WTA 1000 w Toronto. Dla Świątek to wyjątkowa wygrana.
8: To jest coś, czego nie widzieliśmy w ostatnich miesiącach.
7: Oceniał Marek Furian z podcastu Breakpoint. Na turnieju w Cincinnati dalej gra Magdalena Fręk, odpadła Magda Linet. Jagiellonia Białystok z awansem do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy. W rewanżu z Rangers wynik 1-1. Strat nie odrobił Górnik Zabrze. A piłkarze Lecha Poznań zagrają dopiero dziś o 20. Mecz został przełożony po problemach z przylotem. W lidze konferencji dalej gra też Raków Częstochowa. Dziś wraca Ekstraklasa. Legia Warszawa o 20.30 podejmie u siebie Radomiaka Radom. Teraz przenosimy się na Mistrzostwa Europy w Birmingham. Natalia Bukowiecka wygrała bieg na 400 metrów i wywalczyła sobie miejsce w finale.
9: Mam nadzieję, że w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
7: W finale także polskie sztafety 4x400 kobiet i mężczyzn, a kolejne zmagania polskich lekkoatletów na memoriale Kamili Skolimowskiej. Bilety w RMF Max.
10: Dziś po południu i wieczorem nadal będzie spokojnie i bez opadów. Na zachodzie oraz południu niebo pozostanie niemal bezchmurne. W centrum również dużo słońca. Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie będzie niewielkie. Noc przyniesie przyjemne temperatury, choć w rejonach podgórskich będzie wyraźniej chłodniej. A jutro zrobi się jeszcze cieplej. Sobota przyniesie w wielu regionach ponad 30 stopni. Najwyższych temperatur należy spodziewać się w centrum i na południu kraju. Początek weekendu zapowiada się więc bardzo słonecznie i gorąco.
11: Minęła 15 w piątek. Część już teraz symbolicznie otwiera weekend, a ja zostaję z wami do 17. Ania Wojtkowiak, witajcie. Dawid Podsiadło ma z kolei już sobotnie tradycyjne przesłanie o sprzątaniu na błysk na otwarcie. Choć w tej godzinie to przede wszystkim będzie można sprzątnąć 15 000 w zabawie Casa de Palma.

0: Better Times i Robin Schulz w RMF Max. No przyszły nareszcie lepsze czasy, mamy nadzieję, a nie tylko lepszy czas. Dla Iggy Świątek zwyciężyła w turnieju WTA, na co czekała bardzo długo. Ale co ważne, nie wiem, czy widzieliście już to zdjęcie, jak ona świętuje razem z psem Elwim, który podbiegł do niej w trakcie wręczania trofeum. No to jest stały towarzysz akurat tego turnieju w Kanadzie. Przyznam szczerze, jak patrzę na nią i na tego psa, to nie wiem, na czyim miejscu wolałabym być bardziej. Chociaż ktoś na pewno będzie mógł być za chwilę równie uśmiechnięty dzięki finałowi naszej zabawy Casa de Palma. Nawet 15 tysięcy złotych do zgarnięcia. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
6: Stokrotka.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
8: Sanostol.
9: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach

0: kiedy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110, 130 gr.

0: gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: I po reklamie.
2: Na luzie.
3: Bez granic.
2: We dwoje.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato

0: Kuban Izalia w RMF Max, a to jest sytuacja, której przespać nie można. Finał zabawy Casa de Palma.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Zbijamy kokosy w RMF Max, spadają z palm, a w nich spadają nagrody. Maszyny do popcornu, maszyny do lodów, pieniądze, nawet 15 tysięcy złotych, czy soundbary. Już wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty. No i teraz najważniejsze to oczywiście odebrać telefon. 6 sygnałów, czekamy. O-o! Dzień dobry, Radio RMF Max z tej strony. Halo, cześć, Ania Wojtkowiak tutaj, Radio RMF Max. Z kim mam przyjemność? Dzwoni w finale zabawy Casa de Palma.
2: Marek.
0: Marku, powiedz, co robisz właśnie, bo za moment może się okazać, że wygrywasz 15 tysięcy złotych. Na czym ja cię właśnie zastałam?
2: Zastałaś mnie na jedzeniu ciasta.
0: Pora kawki. I to już, słyszę, jest ta kawka weekendowa. No to Marku, w tej chwili do tej kawy może się okazać, że wpadnie ci kokos z nagrodą. Więc musisz się chyba odsunąć od filiżanki, żebyś nie rozlał. I teraz to jest ten moment, żebyś mi powiedział, którą od 1 do 26 z palm mam potrząsnąć, żeby spadł z niej kokos z nagrodą dla ciebie. Co ty na to?
2: Dobrze, 22 wybieram.
0: Palma numer 22. Te dwie dwójki to ma być jakiś taki charakterystyczny symbol?
2: Tak.
0: Czego? Ty mów, a ja lecę. Ty mów, a ja lecę.
2: Dnia urodzin mojej żony.
0: Dobra, słuchaj, ja też się urodziłam 22. Trzęsę drzewem. I leci z niego... O, proszę bardzo. Maszyna do popcornu się z tego wykluła.
2: Super. Kuchni znajdziecie miejsce. Miła niespodzianka przy piątku.
0: Powiedziałabym nawet, że jak na piątek przystało, w końcu to w piątek pojawiają się premiery filmowe. No to Marku, ty zgarniesz dzisiaj maszynę do popcornu i pamiętaj, jak i wszyscy możecie pamiętać, że 15 tysięcy złotych jest znowu do zgarnięcia w poniedziałek oraz inne fantastyczne nagrody w naszej zabawie. Casa de Palma.
1: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
0: Komu mamy jeszcze potrząsnąć palmą, żeby spadła z niej nagroda? Wskoczcie na rmfmax.pl i tam złapcie i losy, i bonusy do naszej zabawy Casa de Palma. Będziemy to znowu robić po weekendzie.

0: piąteczek z polotem, Fly High, Tobi Romeo w RMF Max. I lecą też na nasz Messenger wasze głosówki w odpowiedzi na pytanie, komu by można było na 24 godziny odłączyć prąd i dlaczego. W Dniu Energetyka takie pytanko i proszę, Artur.
1: Wszystkim tym hejterom i hejtusiom, którzy nie cierpią słonka, tego słonka mamy tak mało w tym naszym kraju, że go potrzebujemy i im trzeba by odłączyć prąd, żeby trochę zamilkli na te 24 godziny, a my cieszmy się wszyscy z tego pięknego słonka i z tej pięknej słonecznej pogody.
0: No i proszę, jak nam pięknie zapowiedział prognozę. To już za moment w RMF Max. Sprawdzamy, jak będzie w okolicy, a Artur dostaje zestaw letnich gadżetów.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Kastorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
16: Na imprezę.
17: Na siebie.
16: Na chillowanko.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
19: RMF Max.
20: Lato na maksa.
21: Lato na maksa!
22: Dziś po południu i wieczorem nadal będzie spokojnie i bez opadów. Na zachodzie oraz południu niebo pozostanie niemal bezchmurne. W centrum również dużo słońca. Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie będzie niewielkie. Noc przyniesie przyjemne temperatury, choć w rejonach podgórskich będzie wyraźniej chłodniej. A jutro zrobi się jeszcze cieplej. Sobota przyniesie w wielu regionach ponad 30 stopni. Najwyższych temperatur należy spodziewać się w centrum i na południu kraju. Początek weekendu zapowiada się więc bardzo słonecznie i gorąco.
2: RMF Max.
20: RMF Max.

0: Another 54 Ultra w RMF Max. Kocham. Kocham wasze głosówki, zwłaszcza dzisiaj. Na pytanie, komu energetyk w dniu energetyka mógłby na 24 godziny odłączyć prąd i dlaczego? Bardzo proszę.
1: Mama o tym nic nie wie, ale mi się żaliła, że przydałoby się odciąć energetykę przełożonej mojej mamie, bo za dużo do niej spam mailami.
0: No więc pozdrawiam bardzo gorąco Malca od Lil Anny. Anna, naprawdę dostajecie gadżety od RMF Max i to duży zestaw wakacyjny, żebyście w ten weekend sobie to spamienie mailami mogli odbić. W RMF Max już teraz. Gibbs, Kukon, Jonathan i Ty Masz. Jak też chcecie mieć gadżety wakacyjne od RMF Max, nagrywajcie głosówki.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Już naprawdę otworzy się przed wami Kuba Szmajkowski.
2: Jedyną osobą, z którą rywalizowałem, to byłem ja sam i moje ego. Pani Krysia ze spożywczego po prostu dostaje zawału i nakryje się nogami, jak usłyszysz, że Kuba Szmajkowski boli chłopaku. Po co mam robić jakieś dziwne historie, że to mój kuzyn albo brat?
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Kuba Szmajkowski. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
10: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
11: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z delikartą limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: I po reklamie.
12: Na słodko.
13: Nad wodę.
14: Na spotkanie.
15: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa!
0: To jest popołudnie z RMF Max. Jest 16. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Na początek informacja dla kierowców z Krajowej 57 w Warmińsko-Mazurskiem. Ciężarówka zapaliła się w miejscowości Dębówko. To odcinek Biskupiec-Szczytno. GDDKiA informuje, że droga jest zablokowana. Dalsze informacje. Znany ukraiński raper miał być celem zamachu w Warszawie. To miało być morderstwo na zlecenie Kremla. Niedoszłego zabójcę pochodzącego z Donbasu zatrzymali stołeczni funkcjonariusze przy współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kreml twierdzi, że Selvin Dadian współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi. On sam zaprzecza tym oskarżeniom.
1: To jest RMF Max.
0: IMGW ostrzega przed upałami w 15 województwach. Są to alerty pierwszego i drugiego stopnia. Na południu termometry mogą się rozgrzać w weekend nawet do 34 stopni. Wolna od upałów będzie tylko północno-wschodnia część Polski. Końca upałów nie widać tymczasem w Wielkiej Brytanii. Wczoraj zarejestrowano najwyższą w tym roku temperaturę ponad 38 kresek. 2/3 terytorium Anglii znajduje się w stanie suszy. Z falą pożarów dodatkowo zmagają się Francuzi. W departamencie Landy na południowym zachodzie trwa walka z dużym pożarem lasów sosnowych. Ogień strawił już 1100 hektarów terenu i zmusił do ewakuacji ponad 500 osób. A na koniec flesza o 16:00 jeszcze krótki policyjny apel, żeby w czasie upałów pamiętać o zwierzętach i zwracać uwagę również na te nie nasze.
16: Przez godne warunki rozumiemy no oczywiście to, że takie zwierzę nie jest uwięzione, nie pozostaje w pełnym słońcu, ma prawo do cienia, ma prawo do wody, żeby się schłodzić. Więc jeśli widzimy również taką sytuację, że ktoś w rażący sposób zaniedbuje swojego psa, swojego kota, czy też inne zwierzę, to oczywiście o tego typu sytuacjach możemy zawsze informować policjantów.
0: Podkreśla Przemysław Kędzior z opolskiej policji. A teraz pora już na świeżutkie prognozy od synoptyków, a więc zostańcie blisko RMF Max.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Piątkowe popołudnie i wieczór zapowiadają się pogodnie w całej Polsce. Po bardzo słonecznym dniu zachmurzenie pozostanie małe, a opadów nadal nie należy się spodziewać. Na zachodzie i południu wieczór będzie ciepły, natomiast noc przyniesie większe ochłodzenie. Jutro czeka nas kolejna porcja letniej pogody. Temperatura w wielu regionach przekroczy 30 stopni, a miejscami może zbliżyć się do 34. Sobota będzie więc bardzo dobrym dniem na wypoczynek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
17: Człowiek widzi, że się wskazówka z 16 w piątek już w dół osunęła i wie, że może otwierać weekend. Ania Wojtkowiak, witajcie, to jest I Wszystko Gra. Hitami usłaliśmy wam drogę z pracy do domu. Albo z plaży na rybę. Robimy klimat cały czas w RMF Max. To już im za na start, za moment Shakira.

jest to przesłanie dla tych, którzy zastanawiają się, czy już mogą wyjść z pracy. Let's go! Let's go, mówi Shakira i Burna Boy. Daj, daj, za nami w RMF Max. Ale też dostaliśmy słoneczko do dziennika. Wyobraźcie sobie, że Polska wyprodukowała o wiele mniej niż w zeszłym roku dwutlenku węgla. I co to się stało? Bo wszyscy są zaskoczeni. Nie chodzi o wodę, nie chodzi o fotowoltaikę i nie chodzi o gaz. To nie dlatego. I ten, kto pomyślał w tej chwili, że ostatnio faktycznie jakoś tak bardziej lekkostrawną dietę przyjął, to też się myli. Po prostu w tym roku mniej korzystaliśmy z węgla. I dlatego dostaliśmy odznakę dla tych, co potrafią w zielone na tle innych krajów Unii Europejskiej. A my potrafimy w hity. Miu i Zalia. To teraz.

0: To jest to tempo zamykania spraw na moment jeszcze przed weekendem albo przenoszenia na poniedziałek. Alan Walker i Ava Max w RMF Max. W Dniu Energetyka mamy dzisiaj pytanko na naszym Messengerze. Nagrywacie głosówki. Komu na 24 godziny wyłączylibyście energię i dlaczego? No to czekam jeszcze na nie. Ostatni moment, żeby zdobyć wakacyjne gadżety. A za moment Dub Dogs u nas.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.

0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour

Tyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie. Na leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory.
2: Zawsze na maksa.

0: White, Palar, Vivi Simon, Merkury, oni chcą jeden dzień na to coś. A jako, że jest dzisiaj dzień energetyka, to ja was pytam, komu na jeden dzień chętnie odłączylibyście prąd i dlaczego? No były już super odpowiedzi. Szefowej, która spami za dużo, tym, którzy narzekają na pogodę i narzeczonemu, którego ciągle nie ma w domu, a jeździ elektrykiem. A teraz na to wszystko Patrycja.
1: Ja bardzo chętnie poproszę o odłączenie prądu. Ostatnio bardzo często łapię się na tym, że siedzę na telefonie. Gdybym nie miała prądu, pewnie bym nie musiała z niego korzystać. I może bym w końcu zrobiła coś, co by się przydało do życia.
0: Co za samokrytyka. Patrycja, wyloguj się do życia, pomożemy ci w tym gadżetami od RMF Max. Letni wakacyjny zestaw leci do ciebie, rzucaj ten telefon i rób głośniej radio. Wait So Long, Swedish House Mafia, to gramy teraz.

0: Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls za nami w RMF Max. No smuciłabym się, gdyby się okazało, że muszę się z wami pożegnać na dłużej, ale na szczęście jutro po godzinie 13 znowu będziemy mogli usłyszeć się w RMF Max. Serdecznie dziękuję za dzisiaj Ania Wojtkowiak i polecam też zostańcie z kanałem nadawczym. Do usłyszenia jutro, hej! RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 zł za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Piątkowe popołudnie i wieczór zapowiadają się pogodnie w całej Polsce. Po bardzo słonecznym dniu zachmurzenie pozostanie małe, a opadów nadal nie należy się spodziewać. Na zachodzie i południu wieczór będzie ciepły, natomiast noc przyniesie większe ochłodzenie. Jutro czeka nas kolejna porcja letniej pogody. Temperatura w wielu regionach przekroczy 30 stopni, a miejscami może zbliżyć się do 34. Sobota będzie więc bardzo dobrym dniem na wypoczynek.
0: RMF Max.
3: RMF Max.
0: RMF Max.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: swoje
1: całą paczką
0: na spontanie.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: To jest popołudnie z RMF Max, jest 17. Marta Tyka, cześć, witajcie, pora na świeży flash. Chorwacja walczy z ogniem. W pożarze popularnego turystycznego kurortu Omiś na południowym zachodzie rannych zostało 36 osób. Ewakuowano już ponad 1000. To zarówno mieszkańcy, jak i turyści. W akcję gaśniczą włączyły się specjalistyczne samoloty pożarnicze. Służby nie wykluczają również skierowania do pomocy pododdziałów wojska.
3: To jest RMF Max.
4: Przed nami upalny weekend. Z RMF Max wiecie, że IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 15 województw. Zadbajcie o siebie, ale zadbajcie też o swoje czworonogi, apelują schroniska.
5: Cały czas dostęp do wody, spacerowanie w godzinach porannych, wieczornych, nie na pełnym słońcu. Pamiętajmy o tym, że asfalt, chodniki, asfalt nagrzewają się do takich temperatur naprawdę, które grożą poparzeniem.
4: Apelowała Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Jest też apel woprowców. Ratownicy spodziewają się w weekend większego ruchu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
6: Przybywa skuterów i szybkich łodzi motorowych. Pamiętajmy, pływając po szlaku Wielkich Jezior, aby nie przeceniać swoich umiejętności, obserwować siebie nawzajem i stosować zasadę ograniczonego zaufania, ażeby bezpiecznie wrócić z urlopu do domu.
4: Apeluje Jarosław Syroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. We fleszu o 17 dla odmiany pozytywna wiadomość dla kierowców. Wraca pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Wracają też maksymalne ceny paliw. Od poniedziałku za litr paliwa zapłacimy mniej więcej 90 groszy mniej. A my sprawdzamy, co na to kierowcy.
7: Każdy moment jest dobry, żeby obniżyć ceny paliwa.
8: Zniżka złotówki nie będzie ratować przedsiębiorców.
9: Dobra decyzja. Uważam, że to nie nasza wina, że dzieją się takie rzeczy w świecie. Każda decyzja jest taka obniżająca, jest dobra.
4: Mówią kierowcy. CPN będzie obowiązywał do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.
3: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Popołudnie i wieczór pod znakiem słońca, wysokiej temperatury i spokojnej pogody. Na zachodzie miejscami do 31 stopni jeszcze dzisiaj możemy zanotować. W centrum na północy 28, na południu do 29 stopni. Noc będzie pogodna, miejscami nieco chłodniejsza. Jutro upał jeszcze się nasili. W dużej części kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Lokalnie może sięgnąć nawet do 34. Sobota będzie więc bardzo gorąca, szczególnie w centrum, na zachodzie, a także na południu. W niedzielę temperatura spadnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa. RMF Max.
12: 5:03, a ja chciałabym powiedzieć wszystkim, którzy tak jak ja mieli dzisiaj jakieś takie dziwne bóle głowy, być może zwiastujące zmianę pogody, druga kawa pomaga. Właśnie piję i jest dużo lepiej.
13: Ale u ciebie się nie liczy, bo ustaliliśmy, że ciebie boli głowa, bo stałaś na niej. Poszła
12: nie.
13: Na jogę, stanęła na głowie i dziwi się, że ją boli.
12: Ty się nic nie znasz w ogóle.
13: No, jak pobiegasz, to cię nogi bolą. Jak stajesz na głowie, to się głowa boli. Proste. Michał Siwek.
12: Justyna Borycka, cześć.
13: Dobry.

0: To jest Cibul Ferm of Max. No i z tej okazji pomyślałam o kanapce z masłem i cebulą, czyli moim przysmaku dzieciństwa. Wiem, że to dla niektórych dziwne, ale tak było, nie wstydzę się tego.
1: To jest niemożliwe, bo ja myślałem dokładnie o tym samym, prawie o tym samym, bo dziś u mnie na obiad ruskie z cebulką i mówię, no drugi raz, kiedy dzisiaj no z przyjemnością konsumuję cebulę.
0: Te mózgi gdzieś się już przeplatają po prostu przez tą bliskość, która w studiu się wydarza, ale my teraz chcemy być blisko z waszymi mózgami, więc mówimy stop. O czym teraz myślisz?
1: No ale tak szczerze, jak zawsze prosimy, żebyście nam dali znać, o czym aktualnie myśleliście, kiedy padło stop. I tę myśl pakujecie do nas na Messenger RMF Max.
0: A za to 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze są do zgarnięcia. Piękna pogoda jeszcze, żeby tego lata je wykorzystać, więc dajcie znać, o czym myślicie na Messengerze RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Moving to the Sun w RMF Max. Być może też poruszycie się w jakiejś kolejce w sklepie, bo dzisiaj faktycznie tłumy, zakupy robimy dziś, bo jutro święto, w niedzielę niedziela niehandlowa, więc niestety trzeba się przemęczyć. Ale to nas dzisiaj skłoniło do takiej refleksji i rozmowy o tym, jak nasze zakupy wyglądają, czy z listy, czy bez listy i jak w ogóle to wszystko się odbywa.
1: Chodź, jest debata.
2: Hej, mam na imię Julia i ja jestem zdania, że kobiety szczególnie powinny chodzić z listami do sklepów, ponieważ sama po sobie wiem, że jak pójdę bez listy, to nakupię jeszcze 1000 różnych rzeczy, których wcale nie potrzebuję.
3: I to jest na przykład rzecz, z której ja się szczycę. Ja uważam, że jestem świetnym zakupowiczem, bo ja potrafię, tak dzisiaj tak zrobiłem. Stanąłem przed półką z kremami orzechowymi i takimi słodkimi i wziąłem jeden do ręki, drugi wziąłem do ręki i nie wziąłem żadnego. I mówię, ale ja mam silną psychikę.
0: Wow.
3: Ale ja mam silną... Powiedziałabym, byłem bez listy.
0: Bardzo silną, jak w filmie. Ale no jest to faktycznie umiejętność, której ja jeszcze nie posiadam. Natomiast Julia, nie zgodzę się z tobą, że kobiety szczególnie, bo mężczyźni też tak mają. Nie wszyscy są Michałem Siwkiem. Znam takich, którzy po prostu mają mózg pięciolatka, jak wchodzą do sklepu i biorą absolutnie wszystko. Typu, mama, kup mi to.
3: Dokładnie tak.
0: Tak też to działa.
3: Scenariuszu jesteś i dzieckiem, i mamą, i to jest straszne.
0: Absolutnie straszne.
3: Messenger RMF Max. Jakim jesteś zakupowiczem? Jakie są twoje strategie? Co robisz, czego nie robisz?
0: Tak jest. Pogadajmy po prostu o zakupach dzisiaj. Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Graba wie, co mówi na temat hitów.
6: Ale to pięknie wleciało. Armin van Buuren ma swoją nowość w tym tygodniu na liście Hot Bands. Śpiewa Sasha Everlasting. Czeka też na wasze głosy i wyższą pozycję, być może jedynkę. Jeszcze w tym tygodniu sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl.
5: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Dajcie mi spokój z uniwersytetami, jakimiś badaczami, badaniami, naukowcami. Najlepsze badanie zwyczajów konsumenckich Polaków to my przeprowadzamy w tym momencie w RMF Max.
1: Tak jest, to się zgadza. Dzisiaj gadamy o zakupach, bo wiemy, że to może być nasza bolączka. My dzisiaj, jak będziemy wracać, to już w ogóle nic nie zobaczymy na półkach po pracy, ale wy być może jeszcze coś tam zgarniecie, coś się uda. Przypominamy, jutro święto, niedziela niehandlowa, więc dzisiaj w sklepach tłumy i o zakupach gadamy w RMF Max.
2: Cześć, tu Krzysiek z Jarosławia. Ja zawsze chodzę z listą, która zrobi mi żona, ale najgorsze jest z tym wszystkim, kiedy dzieci dopiszą swoje pozycje i się nie mogę rozczytać. To wtedy wracam jeszcze raz, dzwonię do żony, dzwonię do dzieci i cała ta lista musi być jeszcze raz przetłumaczona nam, mój polski język.
0: Matko, jaki ten Krzysiek biedny.
1: Biedny, a jeszcze pewnie wróci do domu i się okaże, że dzieci to już tamtego to nie chcą, tylko by chciały coś innego.
0: No i właśnie, no.
3: Ja jak idę na zakupy, to zawsze z listą, ale i tak zawsze biorę więcej niż to, co na liście. Natomiast to, co mnie denerwuje, jak idzie na zakupy mój mąż, że kupi tylko to, co jest na liście. Nigdy nie pomyślałem, może by się coś jeszcze przydało.
0: A, czyli jak nie zrobisz, to jest źle.
1: Ale mimo wszystko Ole, rozumiem w tym, bo jest coś takiego, że czasem by się chciało, żeby ta druga osoba też pomyślała jednak, że a może jeszcze coś dodatkowo oprócz tej listy, no?
0: Ale nam się w ogóle poważna dyskusja zrobiła, a ja w ogóle to się wymknęło spod mojej kontroli. To miało być wszystko na bekę. Marlon Hofstadt, proszę bardzo.
1: Marlon Hofstadt gra, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. Pogadajmy dzisiaj o zakupach, jak to u was wygląda. Dajcie znać. RMF Max.

0: Legendarny Calvin Harris. Dwa razy tak. W Polsce koncert dał w ogóle w tym roku. Ależ piękne lato. Trwa ciągle zresztą. A jak to lato pogodowe wygląda? Zaraz zapowiedź prognozy w wykonaniu Boreckiej Justyny. Słowa mur.
1: Mur?
0: Mur.
1: Tak poważnie.
0: No.
1: Ile czasu?
2: Lato na maksa.
0: I 3,5 minuty.

0: Shakira, Burna Boy i Die Die w RMF Max. A Borycka gotowa, uśmiechnięta, zadowolona.
1: Tak?
0: 3 minuty i wystarczyły chyba na rymowankę do słowa mur.
1: Rymowanka nawet podwójna będzie.
0: Czekamy.
1: Zapowiadająca prognozę pogody. Uwaga. Kiedy grzybów coraz więcej ma bur, a wcześniej przypada sen kur, to wiesz, że lato już z górki na beton mur. Chłop się nie może pozbierać.
0: Nie no, ładne, bardzo ładne, podoba mi się.
2: Reklama.
3: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita. 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Idziemy do Żabki po promocję?
11: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
11: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
12: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolni swój czas.
13: Bo w Media Expert taniej ma.
14: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: AI. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na północnym wschodzie kraju miejscami umiarkowane. Można więc śmiało wybrać się na romantyczny spacer. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni, chłodniej na Podhalu i Podkarpaciu, bo spadnie nawet do 6 stopni Celsjusza, ale dla równowagi nad samym morzem przyjemne 16. Można spać na plaży. W sobotę lato wraca do gry, nawet 34 na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby, więc za wiele nie pomoże.

0: To są wakacje w RMF Max. Chyba włączyłam za szybko mikrofon, bo się załapało twoje.
1: Nie wstydzę się tego w ogóle.
0: No i pięknie, za 10 minut będzie 7, a my już mamy informację o tym, że jak przegapiliście to zaćmienie słońca, które było, tak wszyscy się zachwycali, że takie, już jedno takie w ogóle na 100 lat, ostatnie było w 99, a tu się okazuje, że kolejna przyjemna astronomiczna rzecz się szykuje. 27-28 sierpnia, zaćmienie, ale tym razem Księżyca.
1: No to jest, zobacz, niesamowite jednak. Księżyc będzie zasłonięty przez Ziemię i wtedy ludzie mówią, że ale akcja. A jak Księżyc jest chmurami zasłonięty, to narzekacie, że pochmurnie. Powiedz mi, gdzie tutaj jest astrologika?

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
9: I po reklamie.

0: AI.
1: Słuchacie RMF Max. Czas na prognozę pogody. W nadchodzącą noc temperatura na większości obszaru kraju od 11 do 15 stopni. Ale uwaga, Podhale i Podkarpacie szykują zimny prysznic, nawet 6 stopni. Za to nad morzem 16, idealnie, żeby przetestować spanie pod gwiazdami na plaży. A w sobotę lato wraca z przytupem. Na południowym zachodzie nawet 34 stopnie. Słońce nie bierze jeńców, a wiatr raczej się nie wysili. Więc niewiele pomoże. Nakrycia głowy i kremy z filtrem w pogotowiu.
2: A, słuchajcie, sprawa jest, bo jutro impreza w strefie 57.
3: Tak jest. Tam między innymi Gips, Zalia, no i naprawdę mnóstwo fantastycznych gości i gościów na scenie, a nam jeszcze dwa bilety zostały, słuchajcie.
2: No i można sobie wygrać dzisiaj, tylko zostańcie z nami, to zaraz powiemy jak. A póki co Dub Dogs wjeżdża w playlistę.
3: I my wjeżdżamy jeszcze do 20. Siemek i Borycka, cześć.
2: Siemaneczko.

0: Patrz, jak to się składa pięknie. Akurat gips gra w RMF Max.
1: Niemożliwe!
0: I akurat jutro ten sam gips pojawi się w strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach. Tam też Bledka, Fukaj, Zalia, Jan Rapowanie, Opał, Kacperczyk. Świetna impreza się szykuje. Kolejny festiwal, można powiedzieć, kolejny tydzień w strefie 57. I jeszcze dwa ostatnie bilety nam zostały.
1: I teraz tak, sytuacja jest następująca. Jeżeli w tym momencie pomyślałeś lub pomyślałaś sobie, że o, może bym poszedł, to znaczy, że jeszcze nie masz planów na jutro. I teraz nasze pytanie, dlaczego ty jeszcze tych planów nie masz?
0: Tak jest, co takiego się wydarzyło w życiu, że nie masz jeszcze planów na jutro? Daj znać na Messengerze RMF Max, może być głosówka, możesz napisać, a my zadzwonimy do jednego zgłoszenia, no bo tylko dwa bilety dzisiaj, ale warto powalczyć.

0: w RMF Max. Super to grać o tej porze, 14 minut po siódmej. Tak jak Dracula przed słońcem, tak też pewien typ w Stanach Zjednoczonych uciekał przed policją. Wysłano za nim list gończy, ale z takim zdjęciem, wiecie, takie on fast, jak to się mówi, paszportowe, typowe zdjęcie. No i chłop się
1: Nie podobało mu się.
0: No wkurzył się, nie podobało mu się, więc postanowił wysłać policji swoje selfie, takie wiesz, pod lepszym kątem, żeby się lepiej prezentować.
1: Z dobrym światłem, tak. Tam,
0: to ma wszystko znaczenie.
1: Podbite później jeszcze kontrasty i tak dalej. Nie, fajnie, jakby rozumiem. Ale to jest w ogóle niebezpieczny precedens, tak? Że możesz jakby skorygować u policji swoje zdjęcie w liście gończym. No to jest w ogóle na przykład rzecz, która myślę bardzo wiele osób, w tym mnie powstrzymuje od ścieżki kryminalnej, tak? Bo jak dadzą moje zdjęcie paszportowe, rozwieszą w całym kraju, to wstyd na całą Polskę będzie.
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Mówi na temat hitów.
4: Ale to pięknie wleciało. Armin van Buuren ma swoją nowość w tym tygodniu na liście Hot Bands. Śpiewa Sasha Everlasting. Czeka też na wasze głosy i wyższą pozycję, być może jedynkę jeszcze w tym tygodniu. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: Daria Zawiałowitako, Hemingway grają w RMF Max, a jutro w strefie 57 Gips, Bledka, Fuka, Izalia, Jan Rapowanie, Opał, Kacperczyk. Taki skład i ten skład być może zobaczy Ola. Cześć Ola.
1: Cześć, witam.
0: Ola, napisałaś nam, dlaczego nie masz planów na jutro jeszcze, bo to przecież jutro ten koncert.
1: Tak, niestety mój partner, niestety, jedzie z naszym synem na mecz do Wrocławia, na Manchester kontra Milan. No ja muszę zostać z córką w domu.
0: Mhm, ale rozumiem, że jest jakiś sposób, żeby córkę gdzieś podrzucić.
1: Oczywiście, są babcie, są prababcie.
2: No, od czego są babcie? No, dobrze. Pozdrawiamy oczywiście babcie w takim razie, a ciebie zapraszamy do walki o te bilety, bo one jeszcze tak naprawdę nie są. Strefa 57 może stanąć przed tobą otworem, jeżeli wygrasz z nami w 5 sekund.
0: Zabawa polega na tym, jak pewnie wiesz, bo pewnie kiedyś w 5 sekund już grałaś, że trzeba wymienić 3 rzeczy w ciągu 5 sekund z podanej przez nas kategorii. 3 takie pytania mamy dla ciebie. Jak odpowiesz na pierwsze 2 już i się wyrobisz w te 5 sekund, to nawet trzeciego nie zadajemy. Bilety będą twoje. Zgoda?
1: Zgoda.
0: Dobra, no to lecimy z pierwszym pytaniem.
2: Ale poczekaj, bo ty się stresujesz, prawda?
1: Oczywiście.
2: Słuchaj, Ola, zasada jest prosta. Najpierw mówisz, potem myślisz, a jakoś tak się wybronisz. Mamy nadzieję. Dobra, pierwsze pytanie do ciebie. Poczekaj, bo ja miałam przygotowane, ja muszę sobie to teraz odpalić. O, dobra, już mam. Najpierw zadamy pytanie, powiemy czas start i wtedy lecisz. Wymień 3 liczby większe niż 57.
1: 58, 59, 60, 61.
2: Dobra, poszło dobrze. Zapomniano czas wystartować, wiesz? Ale i tak poszło ci świetnie. Dobrze, to pytanie drugie.
0: Wymień 3 sposoby na jedzenie makaronu. Czas start.
1: Pałeczkami, łyżką, widelcem.
0: Pięknie, już rozpytałaś to, Ola. Nie było się czym stresować. Nawet trzeciego pytania nie zadajemy. Jedziesz do strefy 57 jutro.
1: Super, mega.
0: Zrobiliśmy ci plany.
1: Nie wygrałam.
0: No to nie, zawsze musi być ten pierwszy raz.
1: Zgłaszałam się, no nigdy się nic nie udało.
0: Bardzo się cieszymy, że to my mogliśmy ci wręczyć te bilety. Ola, baw się dobrze. Niech to będzie niezapomniany kolejny dzień lata.
1: Super, bardzo dziękuję. Udanego weekendu wam życzę.

0: Happiness is so sad to Swedish House Mafia i Lykke Li, czyli szwedzka moc, można powiedzieć, o tej porze w RMF Max.
1: Ale to ładnie poszło.
0: No a teraz jest czas, żebyś się skupił, Michał, bo jeszcze twojej rymowanki nie było przed pogodą.
1: Boże, o tej porze w piątek mam się skupiać? Dobra,
0: no,
1: jakie słowo?
0: A niech będzie potop, jak byli ci Szwedzi.
1: Ale wymyśliła?
0: 2:40 masz czasu.

0: Dua Lipa i Houdini w RMF Max. A my się zbliżamy do prognozy pogody.
1: No, zbliżamy się, ewidentnie.
0: Michał Siwek te prognozy pogody zapowie rymowanką do słowa potop. I na początku była panika, ale teraz jesteś bardzo pewny siebie.
1: Jestem zły na ciebie po prostu, bo ty sama sprawdziłaś w internecie, ile jest rymów do słowa potop i prawie nic ci nie wyszło.
0: Nie ma dużo. Bardzo proszę.
1: Potop, potop, potop. Co się rymuje z potop? Ja nie wiem, co powiedzieć do potop. Ja nie jestem Marcin Prokop.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Jak wypadł nad wodę!
1: Jak śmiganie na żagle.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: AI. Słuchacie RMF Max. Czas na prognozę pogody. W nadchodzącą noc temperatura na większości obszaru kraju od 11 do 15 stopni. Ale uwaga, Podhale i Podkarpacie szykują zimny prysznic, nawet 6 stopni. Za to nad morzem 16, idealnie, żeby przetestować spanie pod gwiazdami na plaży. A w sobotę lato wraca z przytupem. Na południowym zachodzie nawet 34 stopnie. Słońce nie bierze jeńców, a wiatr raczej się nie wysili. Więc niewiele pomoże. Nakrycia głowy i kremy z filtrem w pogotowiu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Idealna jest to piosenka na start weekendu. Better times, lepsze czasy. One się właśnie teraz zaczynają.
1: Tak
0: to
1: jest.
0: Robin Schulz za nami.
1: Lepsze czasy nadchodzą, a my odchodzimy dziś, ale wrócimy jeszcze do was na pewno. Siwek i Borycka, to był kanał nadawczy, a za chwilę Graba, najlepsza dycha listy Hot Bands. No i jeszcze teraz sprawdzamy, co ciekawego w Tour de Clubie.
0: Dzięki za dziś, pa! Słuchacie RMF Max. Co ciekawego się dzieje? Zaczynam od południa. Ustrzycki Festiwal Rockowy świętuje 20-lecie. KSU gra tam od zawsze, więc i w tym roku nie mogło ich zabraknąć. Bez nich Ustrzyki jak bez gitary. Dalej na południu Nowy Targ i Jarmark Podhalański. Nie tylko Oscypki i Ciupagi, ale też Grzegorz Chyży, Daria Marks i Marika na scenie. Męskie granie kończy trasę za tydzień w Warszawie. Na finał Kult, Zalewski, Igo, Wiktor Dyduła, Zalia Nosowska i Edyta Bartosiewicz. To oczywiście nie wszyscy. Jutro Przytkowice i Strefa 57, Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie, Bracia Kacperczyk. Recepta na nieprzespaną noc gwarantowana. Poznań wystartował z Bittersweet Festival, a za tydzień Krasny Staw i Lato na Maxa. Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i Maryla Rodowicz. Królowa polskiej sceny nie schodzi z tronu. A na deser 22 sierpnia w Peel Factory of Sound Festival. Dwie sceny, cała noc tańca i monumentalne hangary.
2: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
8: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi?
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
10: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
11: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: I po reklamie.

0: Ale ciepło, będzie jeszcze cieplej. Hiszpania u nas po prostu, ale o tej porze już będzie nieco chłodniej. U nas wciąż bardzo przebojowo. Witajcie na liście Kobęcy na wakacjach. Kolejny weekend lata. Przemek Grybowski z wami. Dzisiaj dużo nowości na A. Na przykład od Aloka, od Alana Walkera, od Axwella i od Ariany Grande. A zestawienie otwiera Lumix. Niedawno jedynka Self Aware.
1: Numer 10.

domu nad oceanem i podziwiasz zachód słońca i wskakujesz do wody, można się złodzić. Jubel właśnie w takim plażowym klimacie. Na razie poczekalnie, ale po weekendzie pewnie już w zestawieniu jeszcze wakacyjnie. Głosujcie na rmfmax.pl. Teraz Kid Laroi i Kelani na wieczorne schłodzenie tak trochę. Dzisiaj dziewiątka, Girls.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

Ale tutaj jest energia, człowiek tańczy boso. No przy takich temperaturach to trzeba, nie inaczej. Fuka i Liwka i Enklawa Chce Więcej wrócili do zestawienia i mają swoją ósemkę. Teraz jeszcze więcej mocy. Tym razem klubowo, trójka przyjaciół z Włoch. Są wakacje, jest weekend. No i jest weekend. Meduza w nowej propozycji teraz w RMF Max.

0: Czyli ona chyba żałuje trochę tej miłości.
1: The Hate That I Made You Love Me, na siódmym nasza gwiazda Ariana Grande. Gwiazdy także dzisiaj wieczorem na niebie. To nieprawda, że to koniec spadających gwiazd, że to nie koniec pięknych pokazów, tak więc dzisiaj też możecie podziwiać niebo. A u nas za chwilę kolejna klubowa gwiazda piątkowo, weekendowo, wakacyjnie. Axwell, Robię Głośniej. Najgłośniej już czeka dzisiaj szóstka, Whatever Turns You On.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież

0: jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda?
6: No.
7: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
3: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Prima Ballerina to Margaret. Dzisiaj w poczekalni listy Hobbens dla tych, którzy wrócili zmęczeni, bo nie dość, że w wielu miejscach korki, tak przed jutrzejszym świętem, no to jeszcze czasami kolejki w sklepach, no bo przecież jutro święto i te największe sklepy będą pozamykane. Trzeba o tym pomyśleć. Jeszcze może zdążycie po bułki w piątkowy wieczór. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbens. Tutaj Tobi Romeo i jego Fly High.

0: Świetny numer na podróże, jeszcze te wakacyjne, weekendowe, małe i duże. Nowość od Gearboxa, jego Babylon. Wiem, że niektórzy jeszcze w drodze do celu na ten świąteczny weekend. Jest z wami RMF Max. Czekamy na nową jedynkę weekendowo na liście Hobbensa. Pierwszą trójkę otwieramy takim bitem imprezowo Jennifer Lopez, która wraca do takich korzeni. No przypomnijmy sobie chociażby Waiting for Tonight, do którego się tańczyło, cały świat się bujał. Alok, Jennifer Lopez, Everything is Fine, to dzisiaj miejsce trzecie.
1: Max. Three. Numer 3.

nowości na wieczorne chłodzenie i na spadające gwiazdy też. Dzisiaj wieczorem i w nocy również będzie można podziwiać. Fallen Stars to wracający do nas po roku Wiz the MC. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. A przy piątku na trzecim Alok i Jennifer Lopez. Hit lata Everything is Fine. Na drugim Dawid Podsiadło i Na Błysk. A kto zamyka nam piątek na miejscu pierwszym? To są jego wakacje. David Guetta produkuje, remiksuje. Tutaj śpiewa Bibi Rexa. Po raz kolejny razem i po raz kolejny na szczycie w numerze Sad Girls. One.

0: Pięknie, Bibi Rexa, David Guetta wskakują na jedynkę listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max, świętujemy wakacje, weekend, piąteczek. Za chwilę startuje Max Party, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść. AI.
1: Ustrzycki Festiwal Rockowy świętuje 20-lecie, a KSU gra tam od zawsze, w tym roku również. Dalej na południu Jarmark Podhalański w Nowym Targu. Tam nie tylko Oscypki i Ciupagi, ale też Grzegorz Chyży, Daria Marks i Marika na scenie. Męskie granie kończy trasę za tydzień w Warszawie. Kto zagra? Kult, Zalewski, Igo, Wiktor Dyduła, Zalia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, czyli muzyczny rollercoaster bez trzymanki. Za tydzień w Gdańsku odbędzie się dwudniowy Erste Letnie Brzmienia. Zagrają m.in. Vito Bambino, Mrozu, Brodka, Ralf Kamiński, Bas Astral, Kaśka Sochacka i Kacperczyk. A w Poznaniu rozgości się rockowizna. Jutro Strefa 57, Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie, Bracia Kacperczyk. Za tydzień Krasny Staw i Lato na Maxa. Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i Maryla Rodowicz, która nie zamierza zejść ze sceny. Piła to Factory of Sound Festival. Dwie sceny, cała noc tańca i monumentalne hangary. Słuchacie RMF Max, zostańcie z nami.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
8: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Dyskontowe ASY w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.

Car Sims. A noc to dopiero przed nami. Na razie witamy was wieczorowo, piątkowo, wciąż na wakacjach. Niektórzy świętują środek swojego przedłużonego weekendu. Pozdrawiamy tych, którzy mogli sobie to wszystko tak pozałatwiać. Są z wami Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Mamy tutaj tylko imprezowe hiciory, będą klasyki i nowości. Teraz jedna z nich, nasz kolejny import z Berlina. Tam mieszkają i tworzą bracia w projekcie Fastboy. Nowość w RMF Max Music Sounds.

tańczy, śpiewa to Denzel w RMF Max, w szczególności w taki piękny weekend, w taki gorący weekend. Jutro będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj, od niedzieli ochłodzenie, ale to nie oznacza, że to będzie koniec letniej aury, jeszcze będzie można złapać.

0: sporo słońca. A u nas za chwilę będzie można złapać nowości. Wróci Moonlight w numerze Alabama 10. Będzie też Taylor Swift.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
7: Dyskontowe ASY w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: The Fate of Ophelia, ale w remiksie dla Taylor Swift. Tutaj DJ Dark w naszym piątkowym wakacyjnym Max Party. Dzisiaj było ciepło, jutro będzie no też rekordowo gorąco, upalnie. No to taka podpowiedź od RMF Max. W czasie upału zimny napój nie zawsze musi być najlepszym rozwiązaniem, naprawdę. Bo organizm przede wszystkim chłodzi się przez pocenie, dlatego w gorących krajach popularne są również ciepłe napoje. Gorąca herbata przy 30 stopniach brzmi jak błąd systemu, ale ma swoich zwolenników. No to do herbatki White i przyjaciele w RMF Max. To coś.
1: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

Za chwilę Alan Walker, a kolejny set otwieramy takim bitem, przy którym można otworzyć okno, przewietrzyć mieszkanie, może camping, może przewietrzyć nawet namiot, jak ktoś na biwaku. Idealnie brzmi nam tutaj o tej porze wakacyjnie. To Even i jego muzyka, czyli Heads.

0: Ostatni dzień lata, ale to nie dzisiaj. To nowość, jaką mają Gibbs, Igo i For Money. Na razie świętujemy taki gorący weekend. Jutro będzie jeszcze cieplej, ale o tej porze możecie się nawet schłodzić razem z nami. A za chwilę zaproszenie na plażę, bo wróci DJ Goja plus Jason Derulo w numerze Michiko.
1: Słuchacie RMF Max. Co ciekawego się dzieje? Zaczynam od południa. Ustrzycki Festiwal Rockowy świętuje 20-lecie. KSU gra tam od zawsze, więc i w tym roku nie mogło ich zabraknąć. Bez nich Ustrzyki jak bez gitary. Dalej na południu Nowy Targ i Jarmark Podhalański. Nie tylko Oscypki i Ciupagi, ale też Grzegorz Chyży, Daria Marks i Marika na scenie. Męskie granie kończy trasę za tydzień w Warszawie. Na finał Kult, Zalewski, Igo, Wiktor Dyduła, Zalia Nosowska i Edyta Bartosiewicz. To oczywiście nie wszyscy. Jutro Przytkowice i Strefa 57, Gips, Opał, Fukaj, Bledka, Jan Rapowanie, Bracia Kacperczyk. Recepta na nieprzespaną noc gwarantowana. Poznań wystartował z Bittersweet Festival, a za tydzień Krasny Staw i Lato na Maxa. Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli i Maryla Rodowicz. Królowa polskiej sceny nie schodzi z tronu. A na deser 22 sierpnia w PL Factory of Sound Festival. Dwie sceny, cała noc tańca i monumentalne hangary.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak to wykona.
9: De Palma.
10: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
11: SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
17: Marian, co ty robisz?
18: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
20: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
21: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
20: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
21: Uff, jest dla mnie ratunek.
20: Tak.
21: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
2: I po reklamie.

sekundę to była przeróbka hitu grupy The Cardigans od Two Colors. Ich wersja Loveful. Witajcie piątkowo wciąż na wakacjach. Robimy wam Max Party. Przemek Grybowski na mikrofonie wraz ze mną DJ Raf Mix. Mamy tu imprezowe hiciory. Czeka David Guetta, Alok, ale teraz kolejny klasyk. No i ten głos Nadia Ali, która śpiewała dla wielu wykonawców. Również solowo miała sporo numerów, wiele hitów. I to chyba jeden z jej największych, czyli Rapture, ale podkręcił to kiedyś także Avicii.

Kids Don't Lie, ruszamy śmiało ciało, Shakira i przyjaciele, takie bity mamy w piątkowym Max Party, miksujemy tutaj boso, no bo dzisiaj było ciepło, jutro będzie jeszcze cieplej, to nie wiem, jak już nie tylko na bosaka, to może koszulki jutro też ściągniemy, ale oczywiście nie będziemy tego pokazywać. Za chwilę też tak numer na wieczorne słodzenie, Ed Sheeran i Martin Garrix otwierają nasz kolejny set w Max Party, Repeat It.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Magnetic od projektu Bauza Verbopax. Świetnie się przy tym podróżuje. Z pozdrowieniem dla wszystkich kierowców. Także tych, którzy stresują się cenami paliwa na wakacjach. No to może tak trochę was pocieszymy. Luksusowy jacht marka Zuckerberga to zużywa sobie podczas rejsu nawet 4400 litrów diesla na godzinę. Wyobraźcie sobie, 4400 razy 8 zł z kawałkiem. No to już chyba nie będziecie marudzić. Zawsze można się jakoś pocieszać. Teraz Kaigo z nami wieczorowo na wakacjach w RMF Max, jego Take Me Back.

na błysk to Dawid Podsiadło w świąteczny weekend na wakacjach. Raf Mix się obudził, że pieczywa sobie na weekend nie załatwił, no bo przecież jutro święto i największe sklepy będą pozamykane. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Można wrócić do dobrych stosunków sąsiedzkich. Jak czegoś zabraknie, proszę zapukać, porozmawiać z sąsiadem, z sąsiadką. Może poznacie kogoś nowego także pod namiotem. Dla tych, co pod namiotem z nami, Timbaland, Justin Timberlake i Nelly Furtado. Znacie to Give It To Me w RMF Max.

Nowej wersji, nowy producent Ajczy. Zamyka nasz kolejny set w Max Party. Ring my bell. O tej porze chłodniej, ale jutro to będzie gorąco. W większości miejsc w Polsce w dzień nawet dość wysoko, powyżej 30 stopni. No to może wrócimy do spania pod prześcieradłem i tańczymy dalej. Za chwilę weekendowo u nas Lumix i jego rozpędzona petarda Self Aware.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato

Nie ucieknę, to Kebo, Zalia i Faust w RMF Max. My też nigdzie nie uciekamy, dopiero się tutaj nakręcamy. Fajnie, że jesteście z nami po 23. RMF Max, wakacyjne Max Party. Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Będziemy na plaży, bo w kolejnym secie będzie Shimza, jego nowość tego lata, Fire Fire. A kolejny set otwieramy od tego gościa, to James Young i remix jego Infinity.

Opelite to Taylor Swift, ale w jakim fajnym remiksie. To dla tych, którzy poczuli się tak trochę nostalgicznie dzisiaj, patrząc na kalendarz, bo sierpień jest przecież ostatnim pełnym miesiącem lata. Ta jesień meteo to zaczyna się 1 września, ale jeszcze o tym nie myślimy. Jest piątek, jest

Wielki hit listy Hopbands kiedyś od Morandi, słynna Angels. My tutaj w RMF Max o tej porze wietrzymy, żeby zrobiło się chłodniej. Wam też polecamy. Także wieczorne spacery. No dzisiaj to już późno, ale w wakacje taki wieczorny spacer może wydawać się wyjątkowo przyjemny przez temperaturę powietrza, bo po zachodzie słońce się chowa, temperatura spada szybko, ale jutro znowu szybko nam wzrośnie w Polsce. Jutro zdecydowanie powyżej 30 stopni. No to teraz Oskar Sims jeszcze na upalny weekend. Jego bez końca.

My po raz pierwszy w Max Party w remiksie od Clean Bandit. Oni też zrobili swoją wersję hitu Shakiry, Daj Daj. Tak zaczynały się oficjalnie wakacje, lato. Oczywiście mundiala. Tegoroczne lato na Maxa będziemy kończyć taką klubową nowością, bo wraca do nas Swedish House Mafia. Śpiewa Lykeli. My tutaj z remiksem mamy w piątce swoich ulubionych nowych numerów w tej chwili. To Happiness So Set. Happiness Is So Set. Nowość w RMF Max.

Pięknych dziewczynach była to piosenka, Ser Girls, Bibi Rexa i David Guetta, ale proszę się nie smucić, nie smutkamy się, lato jeszcze trwa, teraz chłodniej, ale jutro wracamy do upałów, tak więc trzymajcie się, chłodźcie się skutecznie, nie zapominajcie o wodzie, no jutro też potańczymy gdziekolwiek będziecie, bo Max Party wraca także w sobotę o godzinie 20. Dziękujemy za dzisiaj, Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Miłej nocy, cześć!

0: Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.